Wokulski stanął jakby wahając się. Nalał znowu szklankę wina i wypił duszkiem. A Łęcki kupuje u nas? Częściej bierze na rachunek, odparł Rzecki. Więc bierze. Tu Wokulski odetchnął. Jakże on stoi? Zdaje się, że to skończony bankrut i bodajże w tym roku zlicytują nareszcie kamienicę. Wokulski pochylił się nad kanapą i zaczął bawić się z Irem. Proszę cię, a panna Łęcka nie wyszła za mąż? Nie. A nie wychodzi? Bardzo wątpię. Kto dziś ożeni się z panną mającą wielkie wymagania, a żadnego posagu? Zestarzeje się, choć ładna. Naturalnie. Wokulski wyprostował się i przeciągnął. Jego surowa twarz nabrała dziwnie rzewnego wyrazu. Nie masz pojęcia, co ja wycierpiałem, oddalony od wszystkich, niepewny, czy już kogo zobaczę, tak strasznie samotny. Czasami w tej ucieczce przed samym sobą doganiała mnie noc. Wtedy spoza krzaków, zwalonych pni i rozpadlin wychodziły naprzeciw mnie jakieś szare cienie i smutnie kiwały głowami o wybladłych oczach. A wszystkie szelesty liści, daleki turkot wozów, szmery wód zlewały się w jeden głos żałosny, który mnie pytał: przechodniu nasza, co się z tobą stało? Nic nie rozumiem, przerwał Ignacy. Cóż to za szał? Co? Tęsknota. Dlaczego żeś nie wracał? A cóż by mi dał powrót? Zresztą nie mogłem. Nie mogłeś? Powtórzył Ignacy. Nie mogłem i basta. Nie miałem po co wracać, odparł niecierpliwie Wokulski. Umrzeć tu czy tam, wszystko jedno. Daj mi wina, zakończył nagle, wyciągając rękę. Nie obejrzysz sklepu? Spytał Ignacy. A co mnie to... Nie obchodzi cię twój własny sklep, tak piękny sklep? Zdziwił się Ignacy. Gdzież znowu? Czy możesz przypuszczać? Ale jestem trochę zmęczony. Słusznie, odparł Rzecki. Co racja, to racja. Pan Tomasz Łęcki z jedyną córką Izabelą i kuzynką panną Florentyną wynajmował lokal złożony z 8 pokojów w stronie Alei Ujazdowskiej. Miał tam salon o 3 oknach, gabinet własny, gabinet córki, sypialnię dla siebie, sypialnię dla córki, pokój stołowy, pokój dla panny Florentyny i garderobę, nie licząc kuchni i mieszkania dla służby składającej się ze starego kamerdynera Mikołaja, jego żony, która była kucharką, i panny służącej Anusi. Pan Tomasz Łęcki był to 60-kilkuletni człowiek, niewysoki, pełnej tuszy, krwisty, miał siwe, rozumne oczy, postawę wyprostowaną, chodził ostro. Na ulicy ustępowano mu z drogi, a ludzie prości mówili: oto musi być pan z panów. Istotnie, ojciec jego jeszcze posiadał miliony, a on sam za młodu krocie. Później jednak część majątku pochłonęły zdarzenia polityczne, resztę podróże po Europie i wysokie stosunki. Pan Tomasz bywał bowiem przed rokiem 1870 na dworze francuskim, następnie na wiedeńskim i włoskim.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

paru lat pan Tomasz nie ruszał się z Warszawy, za mało mając już pieniędzy, ażeby błyszczeć na dworach. Za to jego mieszkanie stało się ogniskiem eleganckiego świata i było nim aż do czasu rozejścia się pogłosek, że pan Tomasz postradał nie tylko swój majątek, ale nawet posag panny Izabeli. Jedni twierdzili, że pan Tomasz jest zdeklarowanym bankrutem, drudzy gotowi byli przysiąc, że zataił majątek, aby zapewnić szczęście jedynaczce. Panna Izabela była niepospolicie piękną kobietą. Wszystko w niej było oryginalne i doskonałe. Wzrost więcej niż średni, bardzo kształtna figura, bujne włosy blond z odcieniem popielatym, nosek prosty, usta trochę odchylone, zęby perłowe, ręce i stopy modelowe. Szczególne wrażenie robiły jej oczy, niekiedy ciemne i rozmarzone, niekiedy pełne iskier wesołości, czasem jasno-niebieskie i zimne jak lód. Ciekawym zjawiskiem była dusza panny Izabeli. Gdyby ją kto szczerze zapytał, czym jest świat, a czym ona sama, niezawodnie odpowiedziałaby, że świat jest zaczarowanym ogrodem, napełnionym czarodziejskimi zamkami, a ona boginią czy nimfą uwięzioną w formy cielesne. Panna Izabela od kolebki żyła w świecie pięknym i nie tylko nadludzkim, ale nadnaturalnym. Dla niej nie istniały pory roku, tylko wiekuista wiosna pełna łagodnego światła, żywych kwiatów i woni. Nie istniały pory dnia, gdyż nieraz przez całe miesiące kładła się spać o 8 rano, a jadała obiady o 2 po północy. Nie istniały różnice położeń geograficznych, gdyż w Paryżu, Wiedniu, Rzymie, Berlinie czy Londynie znajdowali się ci sami ludzie, te same obyczaje, te same sprzęty, a nawet te same potrawy, zupy z wodorostów Oceanu Spokojnego, ostrygi z Morza Północnego, ryby z Atlantyku albo z Morza Śródziemnego, zwierzyna ze wszystkich krajów, owoce ze wszystkich części świata. Dla niej nie istniała nawet siła ciężkości, gdyż krzesła jej podsuwano, talerze podawano, ją samą na ulicy wieziono, na schody wprowadzano, na góry wnoszono. Rozumiejąc, że wielki świat jest wyższym światem, panna Izabela dowiedziała się powoli, że do tych wyżyn wzbić się można i stale na nich przebywać tylko za pomocą 2 skrzydeł – urodzenia i majątku. Urodzenie zaś i majątek są przywiązane do pewnych wybranych familii, jak kwiat i owoc pomarańczy do pomarańczowego drzewa. Stąd wynika obowiązek oględnego zawierania małżeństw. Wszystko znaczy trafny dobór nazwisk i majątków. Miłość bowiem, nie ta szalona, o jakiej marzą poeci, ale prawdziwie chrześcijańska, zjawia się dopiero po sakramencie i najzupełniej wystarcza, żeby żona umiała pięknie prezentować się w domu, a mąż z powagą asystować jej w świecie. Tak było dawniej i było dobrze, według zgodnej opinii wszystkich matron. Dziś zapomniano o tym i jest źle. Mnożą się mezalianse i upadają wielkie rodziny. I nie ma szczęścia w małżeństwach, dodawała po cichu panna Izabela, której młode mężatki opowiedziały niejeden sekret domowy. Dzięki nawet tym opowiadaniom nabrała dużego wstrętu do małżeństwa i lekkiej wzgardy dla mężczyzn.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najbliższym odcinku udowadniam, że choć wakacje za nami, to kulturalne lato w pełni. Będzie narodowe dziadów czytanie, charytatywne po krakowskich błoniach bieganie i największe w Europie spotkanie łazików marsjańskich na polskiej ziemi.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Kolejny odcinek już o 13:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najbliższym odcinku udowadniam, że choć wakacje za nami, to kulturalne lato w pełni. Będzie narodowe dziadów czytanie, charytatywne po krakowskich błoniach bieganie i największe w Europie spotkanie łazików marsjańskich na polskiej ziemi.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Tu największe historie kina opowiadamy dźwiękiem. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Jak dobrze zaczynać piątek, to tylko w dobrym towarzystwie Amelii na przykład, bo Amelia z nami przez chwilę była i Jan Tiersen jest autorem muzyki do Amelii i w dobrym towarzystwie Śniadania Mistrzów, w którym mówimy wam dzień dobry, czwarty dzień września, piątek, a dzień zaczynamy o 6.30 od faktów. Pierwsze fakty ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Na 3 miesiące aresztowany został kierowca ciężarówki zatrzymany w sprawie wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa w Śląskiem. Dziennikarze RMF FM ustalili, że w organizmie mężczyzny wykryto klefedron, silnie działający syntetyczny narkotyk. Przypomnijmy, we wtorkowym wypadku zginęło 4 pracowników remontujących jezdnię, kolejne 4 osoby zostały ranne. Rosyjski ambasador Grigorij Michno został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przekazano mu protest wobec eskalacji agresywnych działań Rosji w Polsce, jak i u naszych sojuszników. Chodzi m.in. o sierpniową akcję sabotażową na lotnisku w Lipsku, o dokonanie której Niemcy oskarżają Moskwę.
2: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
1: Podkreślał wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podejrzany przedmiot tymczasem odnaleziony koło stacji elektroenergetycznej w niemieckim Dormagen między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Dzień wcześniej niemieckie służby znalazły improwizowane urządzenie wybuchowe przy stacji transformatorowej w gminie Turno w Prejlach w Brandenburgii, nieopodal elektrowni węglowej Jeschenwalde na wschodzie Niemiec.
3: Poznaj fakty.
1: Iga Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka pewnie wygrała wczoraj z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Marii Buskowa. Maja Chwalińska i Magdalinet awansowały do drugiej rundy debla. Polskie tenisistki wygrały z triumfatorkami z Wimbledonu, rozstawionymi z numerem 5 Chinką Han Yu Guo i francuską Kristiną Mladenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Polki w świetnym stylu powetowały sobie odpadnięcie już w pierwszej rundzie rozgrywek singlowych. Dobrych wiadomości sportowych będziemy mieli w porannych faktach jeszcze więcej.
0: Czekamy na nie, Grzegorzu. Kolejne fakty o 7:00. Teraz zerkamy do pogody. Oficjalnie wygląda to następująco. Zgodnie z komunikatem wygląda to tak. W piątek zachmurzenie duże w południowej połowie kraju. Większe przejaśnienia, miejscami rozpogodzenia, przelotne opady deszczu na wybrzeżu, miejscami burze, czyli deszcz. Reasumując, na północy i w centrum będzie mokro trochę, a na południu przejaśnienia i ciepło będzie. Do 27 stopni się zapowiada. Teraz jeszcze rzeźko od 12 do 17 stopni. Czas na śniadanie.

247 dzień roku, 4 dzień września i piątek. I to już za chwilę, za chwileczkę pierwszy weekend w powakacyjnym trybie. Blisko, bliziutko, niedaleczko, tak. To już teraz życzę Państwu soboty i niedzieli spędzonej w dobrym towarzystwie tych, którzy na przykład nam bliscy są po prostu. No i z którymi chcecie spędzić ten czas. Ja na przykład chcę spędzić z Wami. My już teraz, piątkowy poranek, no i mam wrażenie graniczące z pewnością, że to nam się może udać. Do 9.30 jesteśmy razem w Śniadaniu Mistrzów. Łukasz Wojtusik, dzień dobry. Taką piękną muzykę dla Was mamy. Over the Rainbow.

0: Przyjemną okulerę nas budzi. Over the Rainbow, 6:38. Słuchacie RMF Classic.
1: 7:03. Te trzy tematy będą dziś najciekawsze.
0: No, dziś, jutro, pojutrze, bo weekend przed nami, to jest pierwsza ważna wiadomość. On naprawdę już za kilkanaście godzin tak naprawdę. Tymczasem okazuje się, że od czasów słowackiego do czasów TikToka minęły ponad dwa wieki, a walka o uwagę odbiorcy trwa cały czas. Dziś przypada 217. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego, jednego z największych polskich poetów romantycznych, pisarzy romantycznych, a do poranka pasuje mi taki cytat ze Słowackiego. Niech żywi nie tracą nadziei. Żywi, czyli ci, którzy już zdążyli wstać i zebrać się z łóżka. Brawa dla was. Nie traćcie nadziei na to, że to będzie dobry dzień. Postaramy się to udowadniać, że to może być dobry dzień w RMF Classic. No a skoro o klasykach mowa, to przypomnę, w RMF Classic niezmiennie stawiamy na literaturę najwyższej próby. O 13:30 u nas kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa w interpretacji mistrzowskiej Andrzeja Seweryna. To po pierwsze. Po drugie, jutro Narodowe Czytanie, w tym roku w wielu miejscach Polski wybrzmią Dziady Adama Mickiewicza. Sprawdźcie w waszej okolicy, gdzie zaplanowano takie wspólne czytania, spotkania i wydarzenia związane z jednym z najważniejszych dzieł polskiej literatury. Tej sprawie zresztą po 8:00 się bliżej przyjrzę. No i na koniec, po trzecie, w polskiej popkulturze gorąco. Media plotkarskie cały czas żyją zamieszaniem wokół ewentualnej kontynuacji kultowego Już nigdy w życiu. W medialnych doniesieniach przejawiają się i przewijają takie nazwiska jak Katarzyna Grochola, Joanna Jabłczyńska, Dorota Szelongowska. Emocji nie brakuje. Czy ja to będę szerzej komentował w poranku? Nigdy w życiu.
1: 7:03 w RMF Classic.
0: Dorota Szelongowska. Emocji nie brakuje. Czy ja to będę szerzej komentował w poranku? Nigdy w życiu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic budzę Was wcześniej niż do tej pory. Śniadanie mistrzów już od 6.30, a w programie poranny niezbędnik informacyjny i muzyka, która zrobi Wam dzień. Łukasz Wojtusik.
2: Od 9.30 pokażemy Wam niezwykły i fascynujący świat z lalki Prusa w nowoczesnym wydaniu. Czy Wokulski mógłby dziś handlować w internecie? Jakie szanse miałaby Łęcka na popularnym portalu randkowym? Codziennie mamy dla Was kolekcjonerskie piękne wydania lalki, a o 13.30 słuchamy powieści czytanej przez Andrzeja Seweryna, Ula Urzędowska.
3: W piątki od 15 zabieram Was do kina. Nowości, premiery, festiwale i ploteczki ze świata filmu. To wszystko w magazynie Kino w roli głównej. Magda Juszczyk.
4: A po godzinie 18 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Atmosferę wieczoru podgrzewam ja, Jadwiga Polus.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
4: Reklama.
5: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
6: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
7: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
6: Która gwiazda błysnie na czerwonym dywanie?
7: A która w gondoli?
5: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
6: Natalia Ryba.
7: Jacek Cykan.
5: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
8: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie! Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: A Naked in the Fellowship, temat z niewybranych. Na 10 minut po przed siódmą. A gdzie my się wybierzemy?
1: Droga do...
0: W drogę, panie, panowie, w drogę. Zdobywać piątek. W RMF Classic mamy nową zabawę we wrześniu, dzięki której możecie zgarnąć na przykład bidony z logo RMF Classic. A o co chodzi? Sprawa jest prosta. Zapraszam was do tego, byście się podzielili swoimi historiami z drogi. Do pracy, do szkoły, do sklepu, nie wiem, na uczelnię. Chodzi o zabawne zbiegi okoliczności. Przecież codziennie coś intrygującego w drodze do nam się przytrafia. Historie małe i duże zbieram pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Honorata tymczasem napisała do nas o swojej codziennej drodze do ekspresu do kawy. Poranek był zaplanowany co do minuty, pisze Honorata. Pobudka kilkumiesięcznego synka, śniadanie, zabawa, usypianie, rozpoczęcie misji pod kryptonimem kawa. Było ciche skradanie się między zabawkami, był szum oceanu, taki dźwięk, który usypia dziecko. No i gdy cel był blisko, do akcji wskoczył listonosz. Dzwonek, drin, drin, drin, drin, szczekanie psa, pobudka syna. No i kawa musiała czekać jeszcze 2 godziny. Nadal czeka, jak napisała mi Honorata. Ale co ważne, Honorata pisze, nie zamieniłabym tego poranka na żaden inny. No i to jest dobra wiadomość na dobry początek dnia dla ciebie, Honorato, i dla twojej pociechy. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. No a bidon z logo RMF Classic do ciebie powędruje. Na wasze historie z drogi do czekam.

0: Posilamy się także klasyką i do niej często odwołujemy w poranku w RMF Classic. Bar Karola i Jacques Offenbach na 3 minuty przed 7. O 7 to już naprawdę klasyka. Grzegorz Jasiński wraca do nas z faktami.
1: Tak, będziemy mówić m.in. o kolejnych zarzutach w sprawie zonda krypto. Mimo wydłużenia kolejek NFZ nie przewiduje zmian w zasadach finansowania badań diagnostycznych. Polskie siatkarki awansowały do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy.
0: O tym wszystkim za chwilę, a fakty w poranku co pół godziny.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.

0: Jest siódma, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Fakty o tej porze ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Anna P., Jaromir W. i Rafał Z. usłyszeli zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkód operatorowi giełdy kryptowalut i utrudniania postępowania.
2: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, ale złożyli wyjaśnienia. Prokurator uznał, że w sprawie tej, z uwagi przede wszystkim na nieprzyznanie się podejrzanych, a również to, że zgromadzony materiał dowodowy jakby nie pozostaje spójny z treścią wyjaśnień, więc prokurator uznał, że zachodzi w tej sytuacji obawa matactwa procesowego.
1: Informowała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Śledczy chcą 3-miesięcznego aresztu dla zatrzymanych. W faktach teraz kolejna odsłona sporu na linii prezydent-rząd, tym razem w kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek oświadczył, że śledczy chcą przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Co na to prezydent?
3: Oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego.
1: Podkreślał prezydent Karol Nawrocki. Mimo wydłużenia kolejek nie będzie zmian w zasadach finansowania badań diagnostycznych, takich jak kolonoskopia czy rezonans magnetyczny. Takie informacje nasz dziennikarz uzyskał w Narodowym Funduszu Zdrowia. W faktach nagłośniliśmy dane szpitali i organizacji pacjentów. Wynika z nich, że od kiedy w kwietniu ograniczono finansowanie badań ponad plan, czas oczekiwania na pilną kolonoskopię wydłużył się o 97 dni. Co na to NFZ?
4: Wiceprezes NFZ Jakub Schulz broni decyzji o ograniczeniu w finansowaniu badań tym, że sytuacja finansowa w ochronie zdrowia wymaga poszukiwania dodatkowych pieniędzy. Pytałem wobec tego, co mają robić pacjenci, którzy teraz muszą tak długo czekać.
5: W przypadku kolonoskopii mamy możliwość skorzystania z szeregu innych rozwiązań, takich jak chociażby program przesiewowy w kierunku raka jelita grubego. Zachęcam.
4: Problem polega teraz na tym, że ten program badań przesiewowych jest dostępny tylko dla osób między 50 a 65 rokiem życia, a jeśli ktoś w rodzinie chorował, to od 40 roku życia, a na kolonoskopię czekają i młodsi, i starsi. I to potwierdzają pracownicy szpitali.
6: Z punktu widzenia szybkiego wykrywania wczesnej diagnostyki oznacza to wydłużenie ścieżki opieki nad pacjentem.
4: To podkreśla Monika Burzyńska ze Szpitala Orłowskiego w Warszawie. Jak ustaliłem, NFZ nie planuje dalszych limitów w finansowaniu badań. Teraz trwają prace nad limitami zarobków i czasu pracy medyków. Właśnie analizowane są uwagi do tych pomysłów.
1: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Poranne fakty RMF Classic.
1: Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-1. Które zawodniczki błysnęły w tym ćwierćfinale?
8: Przede wszystkim zmienniczki. Naprawdę wielki talent ma nasza atakująca Julia Szczurowska, ale ma pecha, bo jej rywalką jest najlepsza w kadrze, Magdalena Stysiak. Wczoraj znów punktowała rewelacyjnie. Świetną zmianę w trzecim secie zaliczyła też Paulina Damaskę. Pomogła wygrać kluczowego seta i dobrze, że na parkiecie została już do końca meczu.
9: Końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, bo ja jakbym stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
8: Polki rosną z meczu na mecz i tylko pytanie, czy urosły już tak bardzo, żeby w sobotnim półfinale pokonać Włoszki. To aktualne mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata.
1: Relacjonował dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
0: Polki biało-czerwone, Polki.
1: Dokładnie tak.
0: Ja już się szykuję, a szykujcie się także na kolejne fakty. To dużo wcześniej niż mecz Polek o 7.30. Słyszymy się ponownie z Grzegorzem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: I co my tu mamy w pogodzie na piątek? 12 stopni na Podhalu, 15 w Katowicach, 17 w Warszawie, w Wielkopolsce i w rejonie Bydgoszczy i Torunia. Rano chmury i tam może padać, przelotnie padać może też jeszcze rano na Mazowszu. Poranek z deszczem też na Suwalszczyźnie. Na południu kraju za to przejaśnienia mniejsze, większe, a dziś maksymalnie do 27 stopni się nam zapowiada. Najcieplej będzie na Podkarpaciu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 5 po 7 na śniadanie mistrzów. Zapraszam do radiowego stołu od 6.30 do 9.30. Można się dosiadać. Robię Państwu miejsce. Proszę, proszę, proszę się częstować. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
11: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
0: Sprawdzamy, kto ma dzisiaj urodziny. Taki skrzypek, David Garrett, w Polsce też grał, dziś urodziny ma. I jeszcze Beyoncé, diwa popkultury światowa, dziś urodziny świętuje, najlepszego. A na dzisiejszy poranek ja dla was pomysł mam prosty. Potrawa to będzie wieloskładnikowa, ale cel jest jeden. Udowodnię, że chociaż wakacje formalnie za nami, to kulturalnie lato w pełni trwa. Będzie narodowe czytanie dziadów, będzie charytatywne po krakowskich błoniach bieganie, będzie największy zlot łazików marsjańskich w Europie. Gdzie? W naszym kraju.
11: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
0: I gości nie zabraknie, to pewne. U nas Beyoncé urodzinowa i znakomity utwór Dolly Parton. I można sobie tak śpiewać rano. 6 po 7.

0: Przed weekendem mam wrażenie, też trzeba zabrać swoją własną, prywatną, ulubioną drużynę pierścienia. U nas się zebrała Władca Pierścieni, drużyna pierścienia Howard Shore. Piątkowe śniadanie mistrzów, 7:12. Co tam się wtedy stało? Jak na to dziś patrzymy? Tym zajmuje się u nas nasz specjalista od historii, Maciej Korkuć. Dziś najlepsza pocztówka sprzed wieków, z codzienności, która stała się upadkiem pewnej epoki, końcem pewnej epoki.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 4 września 476 roku w gruncie rzeczy nic się nie stało. Ale przez kolejne wieki i dzisiaj będzie to zapamiętane jako koniec Imperium Rzymskiego Zachodu. Wódz rzymski Odoaker wkroczył wówczas do Rawenny i ogłosił się królem. Definitywnie pozbawił tronu Romulusa Augustulusa, uznawanego za ostatniego cesarza Rzymskiego Zachodu. Tylko Zachodu, bo przecież wschód Rzymskiego Imperium będzie istniał jeszcze prawie 1000 lat. A więc nie stało się nic nadzwyczajnego? To my patrzymy na to symbolicznie. Ówcześni ludzie widzieli po prostu codzienność. Zachód Imperium już od pokoleń był pogrążony w chaosie. Rawenna była stolicą Imperium. Rzym był w upadku. To w Rawennie urzędowali władcy. Oni jednak zmieniali się jak w kalejdoskopie. Tron był naprawdę gorącym krzesłem. Przez 2 dekady było aż 9 cesarzy Rzymskiego Zachodu. 5 z nich zamordowano. W 475 roku rzymski patrycjusz Orestes osadza na tronie własnego 12-letniego syna Romulusa Augustulusa. Liczy na ustabilizowanie sytuacji w resztkach imperium, które nie kontrolowało już ani Galii, gdzie tworzyli państwo Frankowie, ani Hiszpanii i Galii Narbońskiej, gdzie rządzili Wizygoci, ani spichlerza Italii w Afryce, gdzie państwo mieli Wandalowie. Orestes był naczelnikiem wojsk rzymskich, który zorganizował bunt i obalił cesarza Juliusza Neposa. Osadzając na tronie małoletniego Romulusa Augustulusa, sam chciał rządzić z tylnego siedzenia. Teraz jednak to przeciw niemu zbuntowali się germańscy najemnicy pod wodzą wspomnianego Odoakra. W nieustannym ciągu zmian Odoaker zajął Rawennę, Orestesa zamordował, a Romulusa Augustulusa 4 września 476 roku odsunął od tronu. Jednak dał mu żyć w spokoju, a nawet zapewnił opiekę finansową. Sam ogłosił się królem w Italii. Koniec imperium, którego nikt nawet nie zauważył specjalnie. Ludzie widzieli w tym po prostu kolejne zamieszanie. W świecie od lat niestabilnym nawet przełomowe momenty jawią się jako zwyczajne nic się nie stało.

0: Jessica La Rumba del Jefe, 7.20 RMF Classic. W poranku mówiłem wam już w tym tygodniu o wrześniowej akcji Bezpieczna Droga do Szkoły, w ramach której przy dojazdach do szkół pojawiają się policyjne patrole, a funkcjonariusze drogówki w szkołach opowiadają o tym, jak dobrze, bezpiecznie dotrzeć do swojej szkoły. Ale to nie jest jedyny aspekt tej akcji, są też ważne inne kontrole.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: W ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły w całej Polsce prowadzone są kontrole autobusów szkolnych. W województwie kujawsko-pomorskim Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza stan techniczny pojazdów, dokumentację przewozową i trzeźwość kierowców.
2: Zgadza się. Do ostatnich dni września mamy rozplanowane kontrole autobusów, przewoźników, którzy trudnią się przewozem dzieci, młodzieży do szkoły we wszystkich gminach naszego województwa. Wykorzystujemy do kontroli tych autobusów głównie stanu technicznego sprzęt diagnostyczny, mam tutaj na myśli mobilną linię diagnostyczną oraz również wykorzystujemy infrastrukturę okręgowych stacji kontroli pojazdów.
0: Mówił naczelnik Wydziału Inspekcji w Inspekcji Transportu Drogowego Krzysztof Nowak. Rok temu w ramach akcji skontrolowano w województwie ponad 400 autobusów we wszystkich gminach. Inspektorzy zatrzymali wtedy ponad 50 dowodów rejestracyjnych, w 14 przypadkach zabronili dalszej jazdy z powodu usterek.

0: Piękne dźwięki z Królewny Śnieżki, autorem muzyki jest Alan Menken. 7.28 nam się zrobiła, za chwilę kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego. Tym razem będzie zupełnie serio. Ukraińcy zaatakowali rosyjskie obiekty wojskowe z powietrza, wojskowe i energetyczne. Gdzie? O tym więcej za chwilę. Będzie także tragiczny finał poszukiwań znanego operatora filmowego Witolda Płóciennika.
1: Reklama. Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
3: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit już 16 września w Warszawie. Spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit, szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
1: Po reklamie.

0: 7.30, czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Grzegorz Jasiński.
1: Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na rosyjskie obiekty wojskowe i energetyczne w Soczi i okolicach tego miasta. To może być początek zapowiadanej przez Kijów zmiany taktyki prowadzenia działań obronnych.
2: Z informacji, które docierają ze wschodu, wynika, że Ukraińcy zaatakowali stacjonującą w pobliżu Soczi jednostkę wojskową, z której Rosjanie wystrzeliwują rakiety S-300 i S-400. Zniszczone miały zostać właśnie te systemy rakietowe. W obiekcie wojskowym wybuchł pożar. Eksperci przypominają, że w okolicach jest też duży wojskowy radar. A przypomnę, 3 dni temu prezydent Zełenski ogłosił, że braki pocisków do systemów Patriot, które sprawiają, że Kijów nie ma możliwości zestrzeliwania rosyjskich rakiet, wymuszają zmianę taktyki. Teraz ukraińskie wojsko ma polować na rosyjskie wyrzutnie na terenie wroga.
1: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Zasada.
3: Odsłaniamy fakty.
1: Tragiczny finał poszukiwań znanego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Od kilku dni trwały poszukiwania zaginionego mężczyzny. Wieczorem ciało filmowca zostało odnalezione na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim.
4: Na miejscu przeprowadzono oględziny oraz czynności procesowe z udziałem prokuratora. Tożsamość mężczyzny została potwierdzona przez jednego z członków rodziny.
5: Prokurator bezzwłocznie powoła biegłego medycyny sądowej w celu ustalenia, czy do śmierci denata doszło w wyniku przestępstwa i działania osób trzecich, czy też ta śmierć nastąpiła z przyczyn czysto naturalnych.
4: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach, gdzie przyjechał odpocząć po pracy na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim.
1: Informował dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
0: A ja informuję, że kolejne fakty o 8 w RMF Classic. Teraz mamy od 12 do 17 stopni najchłodniej, nadal w Zakopanem, najcieplej na Dolnym Śląsku i w stolicy. Na zachodzie trochę jeszcze deszczowych chmur pada, na przykład na północnym wschodzie, też na Suwalszczyźnie. Może padać jeszcze na Mazowszu. No, zmienna aura, jak słyszycie, dziś maksymalnie do 26-27 stopni najcieplej, ma być znów na Podkarpaciu. Piątek, jak zwykle w Śniadaniu Mistrzów, oznacza trochę nowości muzycznych, które pojawiają się w playliście RMF Classic. I tak też jest z dźwiękami z serialu Off Campus. Co jakiś czas coś dla was wybieram, tym razem We Never Date.

0: Pięknie, 24 minuty, tyle brakuje do 8.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: To teraz już serio, teraz już poważnie. Suplementy diety wygrywają starcie z urzędnikami, o tym pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Ministerstwo Zdrowia wycofało się z części planowanych zmian, które mogły mocno uderzyć w branżę wartą ponad, uwaga, 8 miliardów złotych. Nie będzie między innymi ograniczenia prawa firm do odwoływania się od decyzji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ani drastycznego podnoszenia kar. Rynek suplementów to jest rynek, który ma się świetnie, bo to jest coś takiego, po co część to sięgamy, jak donoszą badania w gazecie Rzeczpospolita. Po suplementy sięga już 3/4 Polaków. A Puls Biznesu patrzy na przyszłość naszych zakupów. Coraz częściej nie będziemy ich robili my, tylko algorytmy działające rzekomo w naszym imieniu. Według prognoz już w przyszłym roku sztuczna inteligencja może odpowiadać za sporą część takich codziennych zakupów. Co ciekawe, Polacy należą do europejskiej czołówki użytkowników AI przy zakupach online. Na razie jednak wolimy, by sztuczna inteligencja podpowiadała, a nie wydawała za nas pieniądze. Może niech tak na razie będzie. To na koniec jeszcze propozycja lektury dłuższej, weekendowej, od Tygodnika Powszechnego. Znajdziecie tam znakomity tekst Macieja Jarkowca o Essay Cosbym, amerykańskim pisarzu, którego autor nazywa Szekspirem z Virginii. Czytamy w tym tekście, że siłą Cosbiego nie są zagadki kryminalne ani pościgi, lecz bohaterowie. To postaci trudne, pełne wad, grzechów, których nie sposób jednoznacznie polubić, ale równie trudno o nich zapomnieć. Ich zmagania z własnymi słabościami są często ważniejsze niż sama kryminalna intryga. I dlaczego ten tekst wam czytam? Bo w pełni się z nim zgadzam. Czytałem książki Cosbiego, gorąco polecam. Możecie dowolnie wybrać, chociaż moim zdaniem jedną z najlepszych jego propozycji tłumaczonych na język polski jest Asfaltowa pustynia. To jest mocna, świetnie napisana literatura z dużym zacięciem społecznym. Więcej o Szekspirze w Virginii w nowym wydaniu Tygodnika Powszechnego.

0: Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Po reklamie.

Kino, które gra w twojej wyobraźni. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Najlepszy motywator, Rocky, Bill Conti, cel bardzo jasno ustawiony, przetrwać piątek, piąteczek, piątunio, bo niedługo weekend. To mówił Rocky Balboa.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: No, a czy są w stanie przetrwać młodzi, to o tym będzie Igor Skrzypek między innymi opowiadał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No pewnie to zależy od tego, jak młodzi weekendami się prowadzą, a jeszcze...
0: Ile wydają?
2: Rok akademicki się nie rozpoczął, więc być może te finanse wyglądają nieco lepiej.
0: Wydają, tak, no bo to my wydajemy, rodzice najczęściej wtedy więcej.
2: Tak jest. Chyba, że są to ambitni, na przykład studenci, no i właśnie wakacje spędzają w pracy, no to ta sytuacja finansowa młodych Polaków wtedy się poprawia. No ale generalnie, mniej niż połowa młodych Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa jest jednoznacznie pozytywna. Dokładnie to jest 42%, a niemal co piąty młody Polak stan swojego portfela określa jako zły. To wyniki badania pracowni UC Research i teoretycznie są to wyniki no, nie najlepsze. Jednak zdaniem ekspertów są tu powody do optymizmu.
3: Kiedy słyszymy, że 42% młodych Polaków dobrze ocenia swoje finanse, łatwo wyciągnąć wniosek, że niemal połowa młodego pokolenia żyje w dużym komforcie finansowym. Mówimy o bardzo młodej grupie osób, 18-35 lat, to też weźmy pod uwagę, że część z tych osób są to osoby ciągle uczące się, które dopiero wchodzą w życie zawodowe i tą swoją stabilność, finansowość dopiero zaczynają budować.
2: Komentował w radiu RMF 24 dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego profesor Martin Dahl.
0: Oj, natknęły mnie te dane, chyba przyjdę do domu dzisiaj i zapytam jednego z moich synów. Słuchaj, odpowiedz mi, czy ty jesteś zadowolony ze swojej sytuacji finansowej wspieranej przez tatusia? Odpowiedz, ale jednoznacznie, jednoznacznie. I spróbuj
2: tak
0: powiedzieć nie. To żarty żartami, a tak zupełnie serio, to trzeba oddać, że statystycznie młodzi nie zarabiają kokosów.
2: No nie zarabiają, szczególnie gdy nie mają, że tak to ujmę eufemistycznie, wsparcia fundacji rodzinnych, no to zarobki młodych mocno odstają od pozostałych grup wiekowych, bo mediana wynagrodzeń w grupie do 24 roku życia wynosi 5900 zł brutto. Mediana, czyli połowa zarabia więcej, połowa mniej. No i to 5900 zł brutto to o 1500 zł mniej niż mediana ogólna. To sprawdźmy jeszcze, ile te wynagrodzenia w złotych są warte na tle innych walut, jak młodzi wypadają na tle swoich rówieśników, być może z innych państw poprzez kursy walut. Sprawdźmy to. Dobre wieści, bo złoty o poranku się umacnia. Euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,71, frank szwajcarski 4,59, funt brytyjski 5,02 zł.
0: I po tym, co objaśniłeś nam i powiedziałeś, to już jestem w zupełnej kropce, bo wyobrażam sobie, że mój syn teraz może na to, co powiedziałem, odpowiedzieć mi jednoznacznie: będzie mi lepiej, jak mi będziesz płacił w euro.
2: Może tak być. Chociaż zależy to od kursu, ale będziemy na bieżąco sprawdzać kurs.
0: Kursy śledzimy, przeliczniki, również podsumowanie ekonomiczne dnia 18, a kolejny pasaż w poranku w poniedziałek przed 8.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Trąbić też można przyjemnie. O poranku, czego najlepszy dowód w tle. Koncert na trąbkę Es-dur Haydna we fragmencie. Ważne fakty szykuje dla nas Grzegorz Jasiński na ósmą, co o ósmej?
1: Będziemy prognozować wyniki głosowań w Sejmie w dwóch kontrowersyjnych sprawach. Zacytujemy minister edukacji, która złożyła zawiadomienie w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę dziennika. Podamy też listę osób zainteresowanych startem w prezydenckich wyborach w Krakowie.
2: Reklama.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
4: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: Po reklamie.

0: Ósma czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Za godzinę w Sejmie rusza blok głosowań. W agendzie m.in. wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego czy próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Czy z góry można przewidzieć wyniki tych dwóch głosowań?
2: Jeśli chodzi o wybór Macieja Berka, to pomimo wątpliwości koalicjantów co do tej kandydatury, przyszłość byłego ministra do spraw wdrażania polityki rządu w Trybunale wydaje się być niemal pewna. Przekonany jest o tym m.in. poseł Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej.
3: Jest świetnym kandydatem do Trybunału. Czy był ministrem, to bardzo dobrze, że ma doświadczenie w Radzie Ministrów, tylko mu pomoże w Trybunale.
2: Z kolei jeśli chodzi o głosowanie w sprawie prezydenckiego weta, to prawica zapowiada, że zagłosuje zgodnie z decyzją Karola Nawrockiego.
4: My oceniamy to prawo negatywnie i na pewno nie będziemy głosować za odrzuceniem weta prezydenta.
2: Mówi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Do odrzucenia weta koalicja rządowa potrzebuje głosów opozycji, ale zarówno PiS, jak i Rozwój Plus i wspomniana Konfederacja podtrzyma w życiu decyzję Karola Nawrockiego.
1: Zapowiada reporter RMF FM Kacper Wróblewski, a skoro już pojawił się Roman Giertych, rzecznik dyscyplinarnej Izby Adwokackiej w Warszawie ma przeanalizować sprawę jego kontaktów z Nikol Suszek, siostrą Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek, przypominamy, zaginął w marcu 2022 roku. Chodzi o hipotetyczne oferowanie przez Giertycha usług siostrze zaginionego twórcy giełdy kryptowalut. Postępowanie miałoby też wyjaśnić, czy adwokat i poseł Koalicji Obywatelskiej miał uzyskać od kobiety informacje, które mogły potem zostać użyte w jego działalności jako pełnomocnika Przemysława Krala, prezesa upadłej giełdy Zonda Krypto. Ministerstwo Edukacji Narodowej złożyło do ministra koordynatora służb specjalnych zawiadomienie w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprzeciw wobec ustawy, która miała wprowadzić pilotaż e-dziennika w szkołach podstawowych i średnich.
5: Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało zapytanie do służb, prośbę o przyjrzenie się temu, czy nie doszło do lobbingu wokół prezydenta, ale i szerzej wśród innych grup, które bardzo agitowały przeciwko bezpłatnemu, bezpiecznemu, państwowemu dziennikowi.
1: Mówiła naszemu reporterowi szefowa resortu Barbara Nowacka. Przypomnijmy, prezydent Nawrocki decyzję o zawetowaniu ustawy o e-dzienniku uzasadniał m.in. bezpieczeństwem dzieci. Zwraca uwagę, że przepisy przewidują stworzenie centralnego systemu z wrażliwymi danymi uczniów.
6: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: 12 osób chce wystartować w wyborach prezydenta Krakowa. Wczoraj po południu minął termin zgłaszania podpisów poparcia od mieszkańców. Kiedy poznamy tę oficjalną listę kandydatów?
7: Najprawdopodobniej w poniedziałek po południu, tak poinformował przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Na razie zarejestrowano 4 osoby. To Michał Drewnicki z PiSu, Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, radny Jan Hoffman i radna z partii Razem, Aleksandra Owca.
1: A co z pozostałymi kandydatami? Kto jeszcze chce wziąć udział w walce o fotel prezydenta?
7: W tym gronie mamy 8 osób. Chodzi o Bartosza Bochyńczaka z Konfederacji, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy, byłego szefa NIK-u Mariana Banasia, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej, Stanisława Kułacha oraz Martę Ratuszyńską. Po poniedziałkowej wpadce z nieważnymi podpisami dodatkowe dokumenty doniósł też sztab Łukasza Gibały. W przypadku tych 8 osób komisja będzie jeszcze weryfikować podpisy. By zarejestrować kandydaturę, trzeba ich zebrać co najmniej 3000.
1: Podsumowywał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Przypominamy, wybory odbędą się 27 września.
0: Dobry wybór to zostać z nami, RMF Classic, bo kolejne fakty. Tuż o 8.30 wraca do nas Grzegorz Jasiński.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Chmury od rana wędrują po niebie, teraz deszczowo miejscami na Kujawach, na Pomorzu, gęsto od chmur także nad Suwalszczyzną. Rano i przed południem może też delikatnie kropić jeszcze na Mazowszu. Przejaśnień za to mamy trochę i sporo, w zależności od części południa kraju. Na przykład w Krakowie chmur jeszcze sporo, ale na północy regionu są takie miejsca, gdzie jest przyjemniej. Teraz od 13 do 17 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 5 po 8. Wiem, że już po wakacjach, ale pamiętajcie, lato jeszcze trwa. Ja mam dla was zestaw letnich, gorących wieści. Będzie literacko jutro. W całym kraju przecież Narodowe Czytanie Dziadów. Jutro też w Krakowie będzie wielkie bieganie w szczytnym celu. No i będą też kosmiczne zawody również w stolicy Małopolski. Dużo Krakowa dzisiaj w Śniadaniu Mistrzów w tej godzinie, a potem mnóstwo poleceń serialowych, filmowych. No jest co robić, jest gdzie się wybrać, jest czym się zająć. I to udowadniać będę nie w weekend, ale teraz w Śniadaniu Mistrzów do 9.30. Łukasz Wojtusik.
6: Śniadanie Mistrzów. Pozytywne i życiowe.
0: I czasami z muzyką pod nóżkę. Tak, tak, o 8.06 też można tańczyć. Proszę się nie powstrzymywać. Dirty Dancing, Hey Babe, Bruce Channel.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: Piękna opowieść muzyczna do Nagiej Broni, tej nowej wersji. Zestaw dźwięków, Lon Balf jest autorem muzyki. 11 minut po godzinie 8, jeszcze trochę lata, no to bardzo proszę zdecydowanie, tak, w najbliższą sobotę tereny zielone przy Tauron Arenie, czyli już jutro, krakowskiej, zamienią się w miejsce pełne dobrej muzyki i dobrej energii, a wszystko za sprawą bardzo ważnych spotkań, jeszcze letnich, choć już nie wakacyjnych, i to będą też spotkania muzyczne, będzie reggae, będzie jazz, no i będzie okazja, żeby zrobić coś dobrego dla innych. Na scenie pojawią się Duberman i Wawa Muffin, a wieczorem zabrzmi muzyka znakomitego pianisty jazzowego Pawła Kaczmarczyka. W programie znalazła się także wyjątkowa, charytatywna licytacja. Jednym z prawdziwych rarytasów ma być plakat z autografem samego Stinga. Cały dochód wesprze rehabilitację Małgorzaty Herman-Kapuścińskiej. Więcej na ten temat, no to już tylko dowiecie się, odwiedzając tereny zielone 5 września, czyli jutro, przy Tauron Arenie Kraków. Wstęp jest wolny. Jutro też szykuje się narodowe czytanie, więc najpierw można poczytać, a potem się spotkać przy Tauron Arenie, na przykład w Krakowie. Narodowe czytanie ogólnopolskie, 15. edycja tej świetnej, moim zdaniem, akcji, a czytane tym razem będą Dziady Adama Mickiewicza. W Ciechanowie odbędzie się to czytanie w bardzo przyjemnej, nietuzinkowej scenerii, o czym więcej wie Kamil Puternicki.
1: Na wydarzenie zapraszają wszystkie ciechanowskie biblioteki, Muzeum Szlachty Mazowieckiej oraz Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki.
2: Dziady Adama Mickiewicza. Będziemy je czytać w Zamku Książąt Mazowieckich, a dokładnie w Salce Gotyckiej. Spotykamy się tam wraz ze wszystkimi artystami, którzy również uświetnią swoimi występami wydarzenie.
1: A zapraszała Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Narodowe czytanie już 5 września, początek o godzinie 10:30. Wstęp wolny.
0: O czym przypominał nam Kamil Puternicki.
3: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

0: Muzyka z Buntowniczki Nel wybrzmiała w Śniadaniu Mistrzów, a ja mam dla was zaproszenie na sobotnie spotkanie z Katarzyną Czajką-Komiarczuk w Uniwersum RMF Classic, ale od tego sezonu to uniwersum, w którym spotykać się Kasia będzie z Ulą Urzędowską.
1: Cześć.
2: Ja też, cześć.
0: Dzień dobry wam. Uniwersum w duecie, to będą co, dyskusje, spory?
1: Będziemy się spierać, Ula?
2: Mamy już jeden spór, Stanisław Wokulski serialowy kontra ten filmowy.
1: Tak, okazuje się,
2: ja jestem team Dorociński.
1: A ja team Szuchart. I tak
2: ja jestem też team Urzędowska,
1: więcej.
2: Bo Kamila Urzędowska obok Marcina Dorocińskiego występuje, więc chyba po nazwisku te sympatie też.
1: A, rzeczywiście, nie przyszło mi do głowy. Ale tak, trochę sporów będzie, ale zasadniczo rzecz biorąc układ mamy taki, że ja oglądam wszystko, a Ula trochę wybrednie.
2: A ja tylko wybrane pozycje.
1: Tak, więc mamy nadzieję, że ta nowa formuła się sprawdzi. Jesteśmy już po nagraniu pierwszego odcinka i muszę powiedzieć, że poszło dobrze.
0: Dobrze, sprawdzę zatem wasze gusta prostym pytaniem. Wrzesień to jest serialowy róg obfitości. Szykuje się mnóstwo nowości, kolejnych sezonów, seriali. Jedna propozycja, na którą czekacie.
1: We wrześniu w Polsce będzie tylko jedna premiera serialowa. 16 września wchodzi serialowa Lalka od Netflixa. No i chyba wszyscy wiemy, że będzie na ustach po prostu każdego widza. Tych, którzy widzieli i tych, którzy nie widzieli też.
2: A w sobotę porozmawiamy sobie troszeczkę o wojnie lalek.
1: Tak, która na pewno się odbędzie, bo będą zwolnicy...
2: I o lalkowym marketingu.
1: Tak, więc wszyscy, którzy czekają na lalkę, oczywiście mogą wysłuchać naszych rozmów, ale będziemy rozmawiać też o innych premierach, bo wbrew pozorom nie cały świat będzie tą lalkę oglądał. Inne produkcje też na nas czekają we wrześniu.
2: Zapraszamy w sobotę o stałej porze.
1: Do usłyszenia.
3: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

0: Pergynt we fragmencie, Edward Grieg, 8:26, przed 9:00 jeszcze połączymy łaziki marsjańskie z Krakowem, a już za chwilę kolejna porcja faktów, w nich wrócimy do ważnego głosowania w Sejmie w sprawie prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut i będzie także sprawa kart mobilizacyjnych, które śle do wybranych obywateli już wojskowe centrum rekrutacji.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Po reklamie.

0: 8.31, kolejna porcja faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Grzegorz Jasiński.
1: Weto prezydenta w sprawie kryptowalut wraca do Sejmu. Dziś głosowanie w tej sprawie. Karol Nawrocki 11 czerwca po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Afera Zonda Krypto musi zostać wyjaśniona, mówi gość Tomasza Telikowskiego w RMF FM, Adam Szłapka.
2: Mamy posła, który jedzie do biznesmena rozmawiać o regulacjach prawnych. I mamy Karola Nawrockiego, który jako kandydat uczestniczył w wydarzeniu zorganizowanym przez TV Republikę, pisowską telewizję i Zonda Krypto. I
3: to jest jeszcze ważne. A mamy z drugiej strony jeszcze adwokata i posła, który jedzie, też wyjeżdża z Polski i teraz reprezentuje pana Krala, a jest politykiem koalicji.
2: Takie są przepisy ustawy o adwokaturze, to są relacje między adwokatem a klientem.
1: Cała rozmowa z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką jest na rmf24.pl.
4: Oparte na faktach.
1: Wojskowe centra rekrutacji wysyłają do obywateli karty mobilizacyjne. To dokument nakazujący natychmiastowe stawiennictwo w wyznaczonym miejscu na wypadek wojny lub ogłoszenia mobilizacji. Dlaczego armia wzywa i kto może spodziewać się listu z wojska?
5: Jak zapewniają przedstawiciele Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, to jest standardowa procedura i jest prowadzona co roku. Karty mobilizacyjne trafiają przede wszystkim do żołnierzy rezerwy, ale mogą ją otrzymać także specjaliści z kluczowych dla wojska dziedzin. Między innymi medycy, informatycy czy logistycy. Karty mogą też trafić do wybranych cywilów, którzy w razie mobilizacji albo wojny mogliby wspierać wojsko, na przykład przy zadaniach związanych z energetyką lub transportem. Podobne rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy służb mundurowych. W praktyce oznacza to, że wojsko z wyprzedzeniem przypisuje część osób do konkretnych zadań, aby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było tego wszystkiego organizować od podstaw. To trochę jak przygotowana wcześniej instrukcja awaryjna. Wiadomo kto i gdzie ma się stawić, gdyby zaszła taka potrzeba.
1: Informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys.
0: Ja informuję, że z faktami wracamy do was za niecałe pół godziny o 9:00. Padać może dziś na Pomorzu Zachodnim, sporo chmur mamy teraz nad Wielkopolską i na Mazowszu również poranek z chmurami, miejscami jeszcze też może delikatnie pokropić deszcz. A co na termometrze? Od 16 do 18 stopni. Taka temperatura teraz w większości kraju. Trochę chłodniej jest na Podhalu. Przejaśnień mamy, patrzę na mapę, na południu. Całkiem sporo. 8.33, tymczasem piątkowe śniadanie mistrzów trwa. Kawałek Marsa w Krakowie ponoć już gotowy. Sprawdzimy sprawę, przyjrzymy się jej za kilka chwil. Zanim jednak Mars w Krakowie, to Google Dolls w RMF Classic. Dźwięki z miasta aniołów. Iris.

0: Miasto Aniołów, Google Dolls, Iris, 8:38, obiecałem kawałek Marsa w Krakowie. Niech tak będzie, bo już w ten weekend na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej zaplanowano European Rover Challenge 2026. To jest największe w Europie spotkanie zawody łazików marsjańskich, które jest połączone z konferencją naukową, spotkaniami z wybitnymi ekspertami z całego świata. Sporo się będzie działo. No, co jeszcze się wydarzy, to posłuchajmy.
1: Górki, pagórki i nasypy, które tutaj widzisz, to jest obszar wzorowany na prawdziwym obszarze na Marsie, a w dodatku na południowej półkuli. Jest to Hellas Planitia, czyli największy krater uderzeniowy na Marsie. I tutaj właśnie odbywać się będą tegoroczne zawody.
2: Dlaczego ten fragment Marsa akurat?
1: Ten fragment jest wyjątkowo interesujący. W zeszłych latach wzorowaliśmy się na Elysium Planitia, czyli bardziej wulkanicznej równinie. Teraz przechodzimy na południe. Jest to pewnego rodzaju utrudnienie dla zawodników po to, żeby mieli jakieś nowe wyzwania. Ukształtowanie tego krajobrazu się zmienia, więc to oznacza też, że mechanizmy, które zastosowali w swoich łazikach, wymagają dostosowania do obecnych warunków.
0: Mars atakuje, Mars napada, zapowiada to Mateusz Bogusz z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rozmawia z nim Przemek Błaszczyk. Jakie konkurencje szykują się w czasie European Rover Challenge w tym roku? Jakich wyzwań należy się spodziewać dla łazików i dla drużyn łazikowych?
1: Konkurencji mamy w tym roku 6 i kilka podkonkurencji. Główne konkurencje to nawigacyjna, w której zawodnicy muszą najlepiej autonomicznie przenawigować przez Marsjard, przy okazji przeanalizować najciekawsze punkty, które na nim znajdą.
2: Co jeszcze?
1: Między innymi jest konkurencja maintenance, polegająca na skutecznym manipulowaniu tak zwanym manipulatorem łazika, czyli tą taką ręką, który każdy łazik posiada, przy specjalnie przygotowanym panelu, zmierzenie napięcia, przełączanie przełączników. Jest też konkurencja probing, polegająca na zebraniu próbek, które są schowane przed łazikiem w Marsjardzie. Co ważne, trzeba wspomnieć o tym, że zawodnicy kierujący łazikiem nie mają bezpośredniej wizji na łazika, korzystają tylko i wyłącznie z tego, co zainstalowali na tym łaziku. Kamery, czujniki.
2: Łaziki będą wiercić w Marsjardzie.
1: Tak, jedna z konkurencji, konkurencja naukowa, polega na zrobieniu odwiertów.
0: Proszę, zapowiada to wszystko Mateusz Bogusz z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk już ten weekend. European Rover Challenge w Krakowie.
3: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.

0: Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
10: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
15: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
16: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
15: To w ogóle możliwe?
16: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Chuck Mangione i dzieci Sancheza w Śniadaniu Mistrzów. To za nami, a przed nami weekend, w czasie którego cała Polska do Krakowa się zbiegnie, by uczestniczyć w kolejnej odsłonie akcji Poland Business Run. Zapowiada się naprawdę wielki finał.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Na Błoniach i w Parku Jordana w Krakowie w najbliższy weekend pojawi się prawie 18 tysięcy uczestników największego charytatywnego biegu biznesowego w kraju. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem 15 lat biegu po dobro. W głównym biegu weźmie udział prawie 4 tysiące sztafet. Każdy zawodnik pokona 4-kilometrową trasę wokół Błoń przez Park Jordana. Do wydarzenia dołączą także uczestnicy marszu Walk oraz ponad 700 najmłodszych biegaczy biorących udział w zawodach w Formule Kids. Cel wydarzenia jest szczytny. Chodzi o pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. Dzięki środkom zebranym podczas biegu fundacja finansuje m.in. protezy, rehabilitację oraz specjalistyczny sprzęt medyczny.

0: pięknie można się było zasłuchać. Fragment z koncertu fortepianowego C-dur od pana Mozarta na 3 minuty przed 9:00. O 9:00 kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego, a w tych faktach będziemy mówili m.in. o zapowiedzianym przesłuchaniu prezydenta i będzie też nauka w kontenerach i nieprzemijająca chęć i radość pewnie biegania.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Po reklamie.

0: Po 9:00 już czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Anna P., Jaromir W. i Rafał Z., którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto, aresztowani. Taką decyzję podjął właśnie sąd. A czy będą nowe fakty w kwestii afery Zonda Krypto?
2: Myślę, że ta sprawa się dopiero zaczyna, się rozkręca.
1: Tak o dzisiejszym głosowaniu w sprawie prezydenckiego weta w kwestii kryptowalut mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Czy możemy się spodziewać jakiegoś przełomu w tej sprawie?
3: Parlamentarna prawica jasno deklaruje, że zagłosuje zgodnie z decyzją prezydenta, a to oznacza, że liczby są bezwzględne i weta prezydenckiego nie uda się obalić. Adam Szłapka sugeruje jednak, że mogą pojawić się nowe informacje.
2: Mają posłowie prawicy jeszcze parę godzin, żeby się nad tym porządnie zastanowić, bo...
4: No, mieli wiele miesięcy i nic nie wskazuje na to, żeby coś się zmieniło.
2: Każdego dnia mamy dodatkowe informacje na ten temat.
3: O jakie informacje może chodzić?
2: Wrogie służby i różne organizacje terrorystyczne rozliczają się za swoje działania właśnie w taki sposób.
3: I to w tym kierunku pójdzie krytyka Pałacu Prezydenckiego.
2: Interesuje mnie to, dlaczego tak duża determinacja jest w otoczeniu Pałacu Prezydenckiego, żeby 3 razy wetować przepisy, które bardzo by utrudniły terrorystom finansowanie różnych operacji.
3: Potwierdzenie możliwości pojawiania się nowych faktów w tej sprawie pojawiło się na koniec, gdy rzecznik rządu wyjaśniał, dlaczego musi wyjść wcześniej z naszej rozmowy. Musimy przygotować się do posiedzenia, powiedział.
2: Jest bardzo ważne posiedzenie Sejmu o dwóch sprawach związanych z tym posiedzeniem Sejmu.
4: Rosja i Niemcy? To jest temat?
2: Chyba nie ma tego w porządku obrad.
4: Czyli żadnego
2: posiedzenia. To tyle.
3: Wystąpienie premiera i już niebawem.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Adamem Szłapką jest na rmf24.pl.
5: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Prezydent Karol Nawrocki zamierza złożyć zeznania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Śledczy chcą przesłuchać prezydenta w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia 4 sędziów Trybunału do orzekania. Jak to miałoby wyglądać?
6: Prezydent podkreślił, że wskaże prokuraturze termin na przesłuchanie i zaprosi do Pałacu Prezydenckiego śledczych. Jak mówił Karol Nawrocki, tu cytat: jestem takim samym obywatelem jak każdy inny obywatel.
7: Myślę, drodzy państwo, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
6: Dotychczas w sprawie przesłuchano ponad 40 osób, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczono również dokumentację istotną dla postępowania. Sprawa dotyczy m.in. podejrzenia działań na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz 4 sędziów wybranych przez Sejm 13 marca.
1: Przypomina reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Na koniec faktów jeszcze sport. Lekkoatletyczny sezon wchodzi w decydującą fazę. Dziś zaczyna się dwudniowy finał diamentowej ligi w Brukseli, w którym wystąpi 5 Polaków. Mateusz Kołodziejski, Dawid Wagner, Natalia Bukowiecka oraz Klaudia Kazimierska i Pia Skrzyszowska. Ta ostatnia srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy podkreśla w RMF FM, że wciąż stać ją na rekord sezonu w biegu na 100 metrów przez płotki.
8: Ja dużo czerpię przyjemności z tego sezonu i ciągle mam siłę, żeby biegać, ciągle mi to sprawia przyjemność i oczywiście patrząc na finał diamentowej ligi i Ultimate Championships, to też są dla mnie ważne zawody i uważam, że jestem ciągle na takiej stabilnej formie.
1: Polecam rozmowę z Piją Skrzyszowską na rmf24.pl.
0: A ja polecam kolejną porcję faktów o 10:00. Grzegorz Jasiński z faktami do nas wróci.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Sobota i niedziela mają być chłodniejsze, ale przyszły tydzień, upłynie nam on już pod znakiem wyżu barycznego. No to oznacza kilka suchych i przyjemnych, ciepłych dni. To za kilkadziesiąt godzin, a dzisiaj również ma być nieźle, przynajmniej jeżeli chodzi o temperaturę. Od 20 nawet do 27 stopni się zapowiada. Będą takie miejsca, gdzie powiemy duszno, jest duszno. A piątek głównie z przelotnym deszczem, z zachmurzeniami i delikatnymi rozpogodzeniami. Teraz od 16 do 19 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Powiem, przyznam się, że całkiem nieźle to wygląda, jeżeli chodzi o nowości w kinach. Tych nie brakuje. Jest kulinarna biografia, jest thriller mocny, jest rodzinna, ciepła opowieść. Garść rekomendacji filmowych, premierowych w Śniadaniu Mistrzów ode mnie za kilka minut. A w RMF Classic też podpowiem, jak w Gdyni w ten weekend zagrać w filmie. W filmie z Gdynią w roli głównej.
5: Śniadanie Mistrzów. Nie spiesz się, zdążysz.
0: No, jeżeli mieszka się tak jak ja w Krakowie, to trzeba się zacząć spieszyć, żeby na to nagranie filmu do Gdyni zdążyć. Znacznie szybciej niż marszowym krokiem trzeba ruszyć.

0: No, pewnie są wśród was tacy sprytni, takie sprytne, które już zaczynają osoby czas, który nazywa się weekend. No to, te brawa były dla państwa, no a oklaski bić będziemy pewnie później oglądając ważną produkcję filmową. Film, w którym całe miasto zagra, taki się szykuje. Z okazji setnych urodzin Gdyni w najbliższą niedzielę 6 września nagrywany będzie miejski Lipdub. Widowiskowy performance, w którym to mieszkańcy stają się głównymi bohaterami opowieści.
1: To jest film, który jest kręcony w jednym ujęciu do piosenki. Osoby, które występują w tym Lipdubie, mają chwilę, paręnaście sekund na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża. W przypadku Lipdubu miejskiego, jaki chcemy zrobić w Gdyni, to ona będzie podążała głównymi ulicami i skwerami miasta. Liczę na kreatywność, wyobraźnię mieszkańców.
0: No, a tych mieszkańców sporo, bo w to wydarzenie, z tego co wiem, ma być zaangażowanych prawie 200 różnego rodzaju grup. Opowiadał o tym Jerzy Rados, dyrektor Gdyńskiego Centrum Filmowego. Co tam będzie za muzyka? Jaką muzykę wykorzystają twórcy? Opowieść będzie do rytmu piosenki Tyle słońca w całym mieście pani Anny Jantar, a drugi z proponowanych utworów Don't Worry, bardzo dobry. Be Happy. Przesłanie na piątek. No dobra, i na sobotę, i na niedzielę też. Bobby McFerrin.

0: Aleksandr Despla, dziewczyna z portretu. Prawie 17 minut po 9. A u nas piątkowo, bo nam się należy garść poleceń kinowych i kulturalnych w ogóle. Przypominam, weekend to także ten czas, kiedy w RMF Classic Andrzej Seweryn czyta u nas lalkę Bolesława Prusa. Kolejne odcinki dziś, jutro i w niedzielę 13.30 i 20.30. Ustawcie sobie przypomnienia w telefonie, możecie tam wpisać hasło moja ulubiona lalka. A skoro kulturze mowa, to obiecałem kina, proszę bardzo. Premiery w różnych smakach mamy dzisiaj. Dla fanów Historii z życia wziętych, Tony. Film opowiadający o młodości kulinarnego giganta, takim jest Anthony Bourdain. Dostajemy w filmie historię jego początków Tonego, gdy Tony szuka jeszcze pomysłu na siebie. Dla fanów thrillerów mocnych, premiera weekendu to zdecydowanie film Nie patrz w dół 2. To jest kontynuacja jedynki, co jest logiczną kontynuacją, ale tym razem bohaterowie muszą zmierzyć się nie tylko z wysokością, ale także walczą o przetrwanie w ekstremalnych warunkach, no czyli podwójne utrudnienia. Opis jest mocny, dla wybranych to film na pewno. Jest też propozycja dla całych rodzin. 500 mil to jest wzruszające kino drogi. Opowieść o dwóch braciach, którzy po rozstaniu rodziców uciekają z domu, by odnaleźć dziadka. Ponoć grający w tym filmie Bill Knightley jest po prostu świetny. Jest w czym wybierać. Może, kto wie, wasze drogi zaprowadzą was do kina już ten weekend.
1: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Wielkie zebranie nam się zrobiło o 9.30, bo nie dość, że Avengersi przybyli, to wielkie czytanie i zbiórka wokół czytania dziadów nam się zapowiada już w ten weekend, narodowe wielkie czytanie. Natalia Grzeszczyk też się pojawiła, no po prostu zbiór bardzo dobrych koincydencji nam się pojawia.
1: Tak, dziady, Avengersi i ja, wspaniale.
0: Nie, ja do tego jeszcze coś dorzucę. Ja w ogóle jestem za tym, żeby profilaktykę wprowadzać. Że zamiast takich wielkich zebrań, no my się będziemy spotykali teraz, mam nadzieję, prawie codziennie właśnie o 9.30, to po pierwsze i to profilaktycznie dobra wiadomość, a druga może być taka, że u nas zamiast wielkiego zbierania się raz do roku, profilaktycznie 13.30, 20.30 w dobrych dawkach serwujemy dobrą literaturę w znakomitym wykonaniu Andrzeja Seweryna.
1: Jak to pięknie połączyłeś. Kto by się spodziewał, że dziady, lalkę, Avengersów i mnie, i ciebie...
0: Myślałem, że kto by się spodziewał, że tak to połączysz.
1: Że w taką wesołą gromadkę to wszystko poukładałeś. Szanuję, gratuluję, podziwiam.
0: Gromadkę zbiera też postaci ze świata lalki, specjalnie dla was już teraz Natalia Grzeszczyk, bo to właśnie nasza zabawa przedpołudniowa i popołudniowa się tak zapowiada.
1: Tak, od godziny 10 zaczniemy naszą zabawę, ale wcześniej jeszcze przed 10 będą fakty kulturalne.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180...
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7...

0: Wizyty kulturalne RMF Classic.
1: Festiwal Brasswood Soundtracks już w przyszłym tygodniu, 12 września, intensywny wieczór w Sopockiej Operze Leśnej. 13 września po raz pierwszy festiwal przeniesie się do Gdańska na najwyższe 34 piętro wieżowca Olivia Star, gdzie odbędzie się kameralny, wyciszający wieczór z włoską muzyką filmową. Ale festiwal to również 11 dzień września. O szczegółach mówi dyrektor artystyczny Brasswood Soundtracks Łukasz Luc-Rostkowski.
2: Już zaczynamy festiwal właśnie takim biforem 11 września, gdzie na stoczni w Gdańsku planujemy pokazać film dokumentalny o grupie Miłość w ramach takiego doc, Music Docs, czyli filmy dokumentalne muzyczne w dokach, a później koncert Piotra Orzechowskiego i Kuby Więcka oraz Mikołaja Trzaski, oczywiście też wybitnego kompozytora muzyki filmowej.
1: Brasswood Soundtracks od 11 do 13 września w Gdańsku i Sopocie. Natomiast 6 września na Placu Szczepańskim w Krakowie odbędzie się publiczny proces Eligiusza Niewiadomskiego. Taka nowa odsłona spektaklu teatru Łaźnia Nowa. Proces Eligiusza Niewiadomskiego jest rekonstrukcją teatralną procesu, który odbył się prawie 100 lat temu. To nadal historia, która jest powodem do rozmowy o naszej sytuacji, wolności, wyborach i sporach. Wstęp na spektakl 6 września na Placu Szczepańskim w Krakowie jest wolny. Spektakl rozpocznie się o godzinie 20, a poprzedzi go debata Teatr i Demokracja. Szczegóły znaleźć można na stronie Teatru Łaźnia Nowa. A więcej kulturalnych podpowiedzi na rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs, 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
8: Dziennie, niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach godzina 10:00, słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Grzegorz Jasiński.
1: Za chwilę Sejm zdecyduje, czy Maciej Berek zostanie nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się, że koalicja policzyła już tu swoje głosy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty tuż przed wejściem na salę plenarną o głosowaniu mówił tak.
2: Ja powiem szczerze, raczej jestem spokojny.
1: Zapewne kilka osób wyjmie karty do głosowania lub wstrzyma się od głosu, ale to, jak można przewidywać, nie wpłynie na ostateczny wynik głosowania. Co do głosowania nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, tu większości nie będzie. Koalicja rządowa potrzebuje kilkudziesięciu głosów opozycji, by to przegłosować, ale PiS, Konfederacja i Rozwój Plus stoją murem za decyzją prezydenta. Jak już informowaliśmy, sąd podjął decyzję o aresztowaniu Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z., którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto.
3: Sąd rejonowy w całości przychylił się właśnie do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Wcześniej Anna P. usłyszała zarzut popełnienia 3 przestępstw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia szkody w majątku operatora Zonda Krypto firmy BB Trade Estonia. Chodzi o przejęcie nieruchomości w Katowicach wartej 700 tysięcy złotych. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejny zarzut dotyczy działania na szkodę operatora Zonda Krypto poprzez przejęcie około 8 milionów złotych. Rafał Z. z kolei usłyszał jeden zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zonda Krypto w kwocie 1 700 tysięcy złotych. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, ale złożyli wyjaśnienia. Grozi im teraz 10 lat więzienia.
1: Informował Krzysztof To w zasada. Górnicza manifestacja w centrum Katowic. Protestujący zebrali się przed siedzibą Ministerstwa Energii. Chodzi o zwrócenie uwagi na sytuację w całym przemyśle ciężkim i obronę miejsc pracy.
4: Chodzi nam tutaj głównie o energetykę konwencjonalną, czyli opartą na naszym polskim węglu. Chodzi nam o kopalnie produkujące węgiel kamienny, właśnie zużywany w naszej energetyce. Chodzi nam o węgiel koksowy produkowany w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Chodzi nam o polskie hutnictwo, energetykę, górnictwo, tak jak powiedziałem na początku, cały przemysł ciężki.
1: Protestujący przygotowali petycję, którą zamierzają wręczyć przedstawicielom ministerstwa.
5: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zbierze się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od posiedzenia prezydium komitetu, które zaplanowano na najbliższy wtorek, 8 czerwca. Dowiedział się dziennikarz sportowy RMF FM Patryk Serwański. Tylko pełny zarząd może odwołać Radosława Piesiewicza, który został aresztowany, lub zwołać posiedzenie kolejnego organu PKOL, Walnego Zgromadzenia Delegatów, które zagłosuje za odwołaniem i wyznaczeniem następcy prezesa. Koniec wakacji nie oznacza końca sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ruch jest już mniejszy, ale pasjonatów żeglarstwa nie brakuje.
6: Jest tych fanatyków żeglarstwa jednak cały czas gdzieś tam ich widać. Ci, którzy widzą te Mazury inaczej. One są spokojniejsze, tam jest mniej tych jachtów motorowych.
7: Zdecydowanie dużo więcej miejsca w portach też. Na dziko można stanąć wszędzie, nikt nie ma problemu ze stanięciem, łatwe są wejścia do portu.
8: Odpowiednie ubrania, nie zapomnieć o ciepłych posiłkach i ciepłych napojach. No oczywiście na dziko, jak staniemy, fajnie gdzieś tam się ogrzać przy tym ognisku, nie?
1: Usłyszał w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach nasz reporter Piotr Bułakowski.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W całym kraju dzisiaj zachmurzenie duże, w południowej połowie Polski możliwe większe przejaśnienia, opady deszczu też możliwe w całym kraju, na wybrzeżu możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 17-18 na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum do 26 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie Polski. Wiatr wieje słaby i umiarkowany.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Rozpoczynamy nasze pasmo konkursowe w RMF Classic. Na czym ono polega? Jakie jest pytanie konkursowe? To się powolutku wszystko wyjaśni w swoim czasie. Na razie za chwilę Michael Nyman i muzyka z fortepianu. Teraz temat z przewodnika po orkiestrze Benjamina Britena.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Warszawa końca XIX wieku, pod butem rosyjskiego zaboru, ale to miasto kolorowe i pełne kontrastów. Opowiadamy wam o tym świecie we wrześniu, świecie, w którym żyli Łęcka i Wokulski. Przytaczamy ciekawostki z życia codziennego Warszawy, przypominamy mniej znane fakty życia Bolesława Prusa przez cały wrzesień na naszej antenie. A od 10 do 12.30, od poniedziałku do piątku, możecie otrzymać od nas nagrody. Trzeba odpowiedzieć tylko na pytanie. Pytanie na antenie padnie o 10.30, a na razie za chwilę na naszej antenie John Williams i muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, teraz Manekin.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacjach i mamy w RMF Classic kilka nowości. Oto jedna z nich. Prezentuje Urszula Urzędowska.
2: Kino familijne. Najczęściej nie interesuje fanów blockbusterów. Nas tak. W niedzielne popołudnia zapraszamy najmłodszych słuchaczy wraz z rodzicami do posłuchania opowieści o słynnych produkcjach filmowych dla dzieci i młodzieży. Podpowiemy Wam też, gdzie szukać wartościowych nowości. Magazyn Kino Familijne w niedzielę o 13.
1: O innych nowościach w naszym programie przeczytasz na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Tutaj szybko! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
9: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
10: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
9: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
10: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
9: Natalia Ryba.
10: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
11: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Po reklamie.

0: jak z lalki w RMF Classic.
1: Uwaga! Dzisiejsze pytanie konkursowe brzmi: wymyśl krótkie, chwytliwe hasło reklamowe, którym Wokulski mógłby promować swój nowy sklep na krakowskim przedmieściu. rmfclassic.pl. Tam w zakładce naszej zabawy znajdziecie formularz, za pomocą którego można wysyłać odpowiedzi na to pytanie. Wymyśl krótkie, chwytliwe hasło reklamowe, którym Wokulski mógłby promować swój nowy sklep na krakowskim przedmieściu. O 12.30 dowiemy się, kto tym razem otrzyma od nas zestaw nagród, czyli przepiękne kolekcjonerskie wydanie Lalki Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów lalki. rmfclassic.pl. Tam znajdziecie formularz. Na antenie muzyka z Foresta Gumpa.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
13: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
12: W RMF Classic.
13: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w

Marek Grechuta i Anna Wa za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw Brian Tyler i muzyka ze ścieżki dźwiękowej Rancha Datonów.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Dariusz Stańczuk z opowieściami o lalce już jest w naszym studiu. O lalce i jej autorze. Dzień dobry, Darku. Wczoraj było między innymi o sukienkowych kuperkach i perfumach i bogactwie. To co na dzisiaj przygotowałeś?
2: Było o bogactwie Wokulskiego, Łęckiej, tymczasem autor lalki. Opowieści także o pieniądzach przecież. No biedniutki bardzo był, biedny. I długo w tej biedzie żył, nawet kiedy już jako uznany pisarz nieco grosza miał, no to za bardzo nie było tego widać. Taki był skromniutki. A ta bieda nie była tylko materialna. Życie Prusa nie rozpieszczało. Mały Oleś Głowacki to było takie niekochane dziecko niestety. Stracił mamę, gdy miał 3 latka, jako 9-latek stracił tatę. Przygarnięty przez krewnych potem cierpiał na brak takiego prawdziwego ciepła, poczucia bezpieczeństwa. Potem było powstanie styczniowe. No i w jego efekcie poczucie kompletnej porażki, bez sensu. Z gimnazjum ucieka. 16-letni Oleś trafia na pole bitwy pod Białką. Tam odnosi ciężkie obrażenia. To ogłuszenie przez wybuch kanonady. Poparzenia prochem, wyobraźcie sobie. Nieprzytomny trafia do rosyjskiej niewoli. To wszystko powoduje traumę, którą dziś psychologowie określiliby jako PTSD. Po prostu na taki zespół stresu pourazowego Prus cierpiał.
1: I czy to jest prawda, że tutaj z pomocą cały na biało wjeżdża rower, bo podobno Prus uwielbiał rowerowe wycieczki. Takie
2: owszem, tak, bardzo lubił, ale w sumie, jakby tak to wszystko policzyć, to były nieliczne chwile, kiedy to właśnie wrzucał na luz. Tak na co dzień widać było, że to niestety taki doświadczony przez życie, nieco wycofany jegomość. Do końca życia właśnie trafiły go lęki, w tym agorafobia z takimi przyciemnianymi okularkami na nosie. Prus przechodząc przez mosty czy szerokie place, panicznie się bał. Często robił to z zamkniętymi oczami w dorożce, albo po prostu wybierał inną trasę dookoła, gdzie strawiał ostrożnie takie drobne kroczki. Kolega po piórze Żeromski, kiedy już lalka odniosła sukces, zastanawiał się, jak ta szara człeczyna napisać zdołała takie arcydzieło.
1: A jednak zdołała. I o lalce porozmawiamy jeszcze po 11, a do 11 za chwilę Fryderyk Chopin, bo najpierw Antonio Vivaldi.

0: reklama.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluce Rostkowski.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach godzina 11, tu RMF Classic. Najważniejsze informacje na naszej antenie przedstawia już Grzegorz Jasiński.
1: Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. To cytat z przesłuchania w sprawie zonda krypto, który z mównicy sejmowej przytoczył premier. Donald Tusk powiedział, że w 2018 roku w Ministerstwie Finansów spotkali się zaginiony potem były szef zonda krypto Sylwester Suszek, inwestor Rafał Zaorski i jeden z przedstawicieli Konfederacji. Wystąpienie premiera odbyło się przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach.
2: Życzę wam resztek przyzwoitości albo odrobiny odwagi. Macie szansę urwać się ze smyczy mafii.
1: Wcześniej Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tu nie było zaskoczenia. Wcześniej opozycja, a także przedstawiciel prezydenta podkreślali z mównicy sejmowej, że Berek jest człowiekiem Donalda Tuska i nie może zostać sędzią Trybunału.
3: Ten naród od was oczekuje decyzji, która będzie w interesie narodu, a nie w interesie politycznym. Dziękuję bardzo.
1: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Tak odpowiadał mu wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest strach przed naprawą wymiaru sprawiedliwości, bo ten wymiar sprawiedliwości wtedy ich dosięgnie.
1: Szef Ludowców podkreślał, że Maciej Berek jest urzędnikiem i nigdy nie należał do żadnej partii. Zgodnie z przewidywaniami, kilku posłów koalicji rządzącej było przeciwko tej kandydaturze. Niektórzy nie wzięli udziału w tym głosowaniu.
5: Oparte na faktach.
1: Od dziś na ulicy Solnej w krakowskim Podgórzu obowiązuje nowa organizacja ruchu. To tam dwa tygodnie temu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby, a ciężko ranne zostało niemowlę. Teraz pojawiły się progi zwalniające. Jak mieszkańcy reagują na te zmiany?
6: Przede wszystkim podkreślają, że progi zwalniające uspokoją ruch i na pewno wpłyną na bezpieczeństwo. Ale w tym rejonie nierozwiązany ciągle jest problem głośnych sportowych samochodów.
7: Codziennie słyszę przejazdy tych samochodów, które ogromnie hałasują. Myślę, że większości ludziom, szczególnie ci, którzy są w kawiarni czy w restauracji, przychodzący z dziećmi, no jest to uciążliwe, bo te prędkości są i tak ograniczone. Przecież tam na Nadwiślańskiej jest 30 km ograniczenie, są progi zwalniające, ale nic z tego nie wynika.
6: Mówił mi jeden z mieszkańców niedalekiej ulicy Nadwiślańskiej. Rada dzielnicy apeluje, by w tym rejonie pojawiły się fotoradary akustyczne, które wykrywałyby przekroczenia norm hałasu. Przypomnę, 22 sierpnia na ulicy Solnej zginęły dwie osoby. Niemowlę zostało ciężko ranne. Sprawca wypadku usłyszał zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Sprawą zajmuje się reporter RMF FM Maciej Sołtys. A skoro o niezgodnych z prawem zachowaniach kierowców, to bulwersująca decyzja prokuratury rejonowej w podwarszawskim Piasecznie. Pijany kierowca z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów potrącił samochodem kobietę i uciekł. Policjanci złożyli wniosek o areszt, a prokurator wypuścił 47-latka na wolność.
8: Na jednym z parkingów w gminie Prażmów osobówka potrąciła pieszą. Kobieta upadła, ma poważny uraz nogi. Kierowca samochodu na chwilę zwolnił, a potem z dużą prędkością odjechał, zostawiając kobietę leżącą na ziemi bez pomocy. Kamery zarejestrowały to zdarzenie, a to pozwoliło ustalić sprawcę i zatrzymać go po niedługim czasie w jego mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało, że miał 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo prowadził samochód mimo sądowego zakazu. Policjanci zwrócili się do prokuratora o to, by wnioskował do sądu o areszt dla podejrzanego. Prokurator uznał jednak, że nie ma takiej potrzeby, wypuścił mężczyznę na wolność, stosując wobec niego jedynie policyjny dozór.
1: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Temperatura maksymalna dzisiaj od 17-18 na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie kraju. Większe przejaśnienia możliwe tylko w południowej połowie Polski. W całym kraju możliwe dzisiaj opady deszczu, a na wybrzeżu miejscami także można spodziewać się burz.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: RMF Classic. Błyszczy gwiazdami.
11: This is Gustavo Santaolalia.
12: Hi, I'm Robbie Williams.
13: Alberto Iglesias.
14: Salute. Hello to all my Polish friends.
15: Oh, and I am Antonio Banderas.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Klaus Badelt i Piraci z Karaibów, wcześniej Leonard Cohen na naszej antenie. Pamiętacie, jak brzmi dzisiejsze konkursowe pytanie?
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Wymyśl krótkie, chwytliwe hasło reklamowe, którym Wokulski mógłby promować swój nowy sklep na krakowskim przedmieściu. To dzisiejsze konkursowe pytanie. Wysyłać odpowiedzi możecie za pomocą formularza, który znaleźć można na stronie rmfclassic.pl w zakładce naszej od poniedziałkowo do piątkowej zabawy. Autorkę bądź autora wpisu, który zawojuje nasze serca. Dzisiaj nagrodzimy kolekcjonerskim wydaniem lalki Prusa i koszulką z wizerunkiem jednego z bohaterów tej powieści. Wymyślcie krótkie, chwytliwe hasło reklamowe, którym Wokulski mógłby promować swój nowy sklep na krakowskim przedmieściu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic budzę Was wcześniej niż do tej pory. Śniadanie mistrzów już od 6.30. A w programie poranny niezbędnik informacyjny i muzyka, która zrobi Wam dzień. Łukasz Wojtusik.
3: Od 9.30 pokażemy Wam niezwykły i fascynujący świat z lalki Prusa w nowoczesnym wydaniu. Czy Wokulski mógłby dziś handlować w internecie? Jakie szanse miałaby Łęcka na popularnym portalu randkowym? Codziennie mamy dla Was kolekcjonerskie piękne wydania lalki, a o 13.30 słuchamy powieści czytanej przez Andrzeja Seweryna, Ula Urzędowska.
4: W piątki od 15 zabieram Was do kina. Nowości, premiery, festiwale i ploteczki ze świata filmu. To wszystko w magazynie Kino w roli głównej. Magda Juszczyk.
5: A po godzinie 18 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Atmosferę wieczoru podgrzewam ja, Jadwiga Polus.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Po reklamie.

Za chwilę kolejna porcja ciekawostek okołolalkowych na naszej antenie, ale najpierw Allegro z koncertu skrzypcowego E-dur Jana Sebastiana Bacha. Na skrzypcach gra Gideon Kremer, towarzyszy Academy of St. Martin in the Fields.

0: Witajcie w świecie lalki. RMF Classic zaprasza do Warszawy z końca XIX wieku.
1: A w studiu jest już Dariusz Stańczuk, tym razem, żeby opowiedzieć o motywie lalki w literackich dziełach, nie tylko u Prusa.
2: Tak, znowu jestem i z przyjemnością znowu jestem. No i owszem, Prus nie był pierwszym literatem, który po motyw lalki sięgał. Lalki, manekiny, marionetki już przed nim w literaturze grały swoje role. Te lalki w różnych odsłonach były symbolem jednostki zmanipulowanej, bezwolnej, mówiły o bezwzględnej, tragicznej w sumie mechanice życia.
1: No to szczegóły, kto w ten sposób lalką się posługiwał?
2: No na przykład na naszym rodzimym podwórku, chociażby Bruno Schulz, sklepy cynamonowe. Tam Jakub, może państwo pamiętają, bawi się w filozofa Demiurga, ożywia manekiny i one są tam parodią boskiego stwarzania. Niemiecki romantyk Ernst Theodor Hoffmann w Piaskunie po lalkę też sięga. Główny bohater zakochuje się w Olimpii, która okazuje się mechaniczną lalką, kreacją profesora z Palanzaniego. I tutaj lalka jest symbolem ślepoty uczuciowej człowieka. Zresztą mamy tę historię w naszej playliście. Coppelia Leo Delibes to baletowe przetworzenie opowiadania Hoffmana. To państwu gramy czasami. W Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa z kolei mamy ludzi jako marionetki w rękach sił wyższych, Wolanda i jego otoczenia, prawda? To ludzie marionetki sterowani przez chciwość, strach i różne słabości.
1: A mi się od razu przypomina piosenka Agnieszki Osieckiej i Włodzimierza Korcza, którą śpiewała Krystyna Sienkiewicz. Kiedyś byłam lalką, ale już mi się nie chce.
2: Tak, tak, tak, oczywiście. Owszem, może lalkowy też kiedyś to zagramy, prawda?
1: No czasami gramy. No dobrze, do czego lalka służyła Prusowi jeszcze?
2: No właśnie, i tutaj puenta, jak sam się wyraził Bolesław Prus, ten motyw pozwolił mu skleić, skrystalizować całą powieść, która przecież miała się inaczej nazywać, miała nosić tytuł Trzy pokolenia.
1: O tej lalce, która skleiła lalkę, jeszcze będziemy opowiadali na naszej antenie, ale innym razem. Dariusz Stańczuk był naszym lalkowym ekspertem dzisiaj. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w takim razie.
1: Za chwilę 1492, wyprawa do raju Evangelis, ale najpierw w RMF Classic Detektyw i The Handsome Family.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
0: Reklama.

0: Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Po reklamie.

These Days Alexisa Frencha, wcześniej walc z pierwszej suity na orkiestrę jazzową Dymitra Szostakowicza w RMF Classic. Zanim Brian Adams przejmie naszą antenę, przypominam, że czekamy na wasze odpowiedzi w naszym lalkowym konkursie. Dzisiejsze pytanie brzmi: wymyśl krótkie, chwytliwe hasło reklamowe, którym Wokulski mógłby promować swój nowy sklep na krakowskim przedmieściu. Wysyłać można te pomysły za pomocą formularza dostępnego na stronie rmfclassic.pl. Już niedługo, o 12.30, dowiemy się, kto otrzyma od nas dzisiaj zestaw nagród w tym konkursie, a o 13.30 kolejny odcinek Lalki Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Forbes Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Forbes Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Po reklamie.

0: piątek w samo południe słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Grzegorz Jasiński.
1: Do ustawy o kryptoaktywach. Wynik głosowania, mimo słów premiera, był zgodny z przewidywaniami. Przed głosowaniem premier dwukrotnie zabierał głos w sprawie afery Zonda Krypto. Przytaczał cytaty z przesłuchań dotyczących całej sprawy. Potem apelował do opozycji.
2: Albo głosujecie za kralem i Zonda Krypto, albo głosujecie za państwem polskim, które będzie mogło kontrolować to. Czego kombinujecie?
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że proponowana ustawa nie wiąże się z aferą Zonda Krypto i tak mówił przed głosowaniem do szefa rządu.
3: Pan przegra to głosowanie w sprawie weta prezydenta. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
1: Do odrzucenia weta koalicja rządowa potrzebowała kilkudziesięciu głosów opozycji. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Witolda Płóciennika. Ciało 56-letniego operatora filmowego znaleziono wczoraj w miejscowości Lubniewice w województwie lubuskim. Filmowiec przyjechał tam odpocząć po pracy na planie serialu.
4: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok 56-latka. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, ale jak usłyszałem, jest to wyjściowa kwalifikacja, która może ulec zmianie w toku prowadzonego postępowania. Okoliczności, czas i miejsce znalezienia ciała nie pozwalają wprost określić wstępnej przyczyny śmierci, usłyszałem w gorzowskiej prokuraturze. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach, gdzie przyjechał odpocząć po pracy na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. Poszukiwania trwały od poniedziałku, kiedy to policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny.
1: Informuje reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Nepalskie służby informują o uratowaniu dwóch robotników, którzy przez 9 dni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni Trishuli po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. To chwila radości po uwolnieniu jednego ze wspomnianych robotników. Przypomnijmy, 26 sierpnia oderwanie się fragmentu zbocza górskiego z lodowcem sprawiło, że masy wody i niesionego nimi gruzu zeszły korytami rzek Botekoshi i właśnie Trishuli, pustosząc całe doliny. Do tej pory potwierdzono 1200 ofiar śmiertelnych. Tylko w tej jednej elektrowni na rzece Trishuli poszukiwanych jest wciąż ponad 500 pracowników.
5: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
1: Lekcje w kontenerach do czasu wybudowania nowej szkoły. Tak władze Stargardu chcą poradzić sobie z przepełnieniem szkoły podstawowej przy ulicy Twardowskiego. Jak to będzie wyglądać?
6: W specjalnych połączonych ze sobą kontenerach pomieszczą się równocześnie 4 klasy, czyli kilkudziesięciu uczniów. Brzmi to niezbyt wygodnie, ale nie musi tak być. Moduły będą miały okna, ogrzewanie, klimatyzację i toaletę. Nie mogliśmy czekać do otwarcia nowej szkoły, teraz jest po prostu za ciasno, wyjaśnił mi Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego w Stargardzie.
7: Ponad 600 uczniów. Dzieci muszą mieć podzielone te godziny, które spędzają w szkole. Kończą zajęcia później, a jak wiemy, z tego nie są zadowoleni rodzice. Szkoła modułowa pozwoli czasowo do momentu wybudowania nowej placówki rozładować sytuację.
6: Pierwsi uczniowie skorzystają z kontenerów w przyszłym semestrze. Nowa szkoła na osiedlu Pyrzyckim ma być gotowa najwcześniej za 2 lata.
1: Zapowiada nasza reporterka Anna Pałamar.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W całym kraju możliwe dzisiaj opady deszczu, ale na wybrzeżu możliwe miejscami burze, a południowa połowa Polski może spodziewać się nawet większych przejaśnień. Temperatura maksymalna od 17-18 na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie Polski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
10: Nazywam się Rafał Blechacz.
11: Piotr Paleczny.
12: It's your friend Lang Lang.
13: Jakub Józef Orliński.
14: Sono Fabio Biondi su RMF Classic. Ascoltate questa radio.
9: RMF Classic.

0: Walc Wojciecha Kilara z Trendowatej, wcześniej na naszej antenie Georges Bizet, Orchestre National de la Radiodiffusion Française, Sir Thomas Beecham i wstęp do czwartego aktu Carmen.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Wymyśl krótkie, chwytliwe hasło reklamowe, którym Wokulski mógłby promować swój nowy sklep na krakowskim przedmieściu. Tak brzmi dzisiejsze pytanie konkursowe. O 12.30 dowiemy się, kto otrzymuje od nas dzisiaj zestaw nagród, czyli kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa, przepiękne, i koszulkę z wizerunkiem jednej z postaci tej powieści. rmfclassic.pl, tam w zakładce naszej zabawy możecie wysyłać swoje pomysły, propozycje. Zobaczymy za 20 mniej więcej minut, kto otrzyma od nas dzisiaj nagrody. Antenę przejmuje Billy Joel.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: Nasza radość jest nie do opisania. Wracamy do Was po wakacjach i o czym będziemy mówić?
3: Powiemy trochę o Wenecji, ale też o tym, co możemy zobaczyć na ekranach kinowych w ten weekend.
2: Zastanowimy się, o co tak naprawdę chodzi z Melem Gibsonem i Ridleyem Scottem.
3: I także zastanowimy się, jaki jest najlepszy serial komediowy, ponieważ doszło do dużego transferu.
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe, kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

Avia Vital, Catherine Finch i Hen Verheten. Za chwilę w RMF Classic, bo najpierw taniec cukrowej wróżki z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje James Levine, a potem wielki finał.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Wymyśl krótkie, chwytliwe hasło reklamowe, którym Wokulski mógłby promować swój nowy sklep na krakowskim przedmieściu. Tak brzmi dzisiejsze konkursowe pytanie. Pan Ernest zaproponował takie rozwiązanie. Od jedwabiu po parasol, Wokulski ma każdy fason. Dzień dobry, panie Erneście.
2: Dzień dobry.
1: Gratuluję. To hasło otrzyma od nas dzisiaj nagrody. Ono zostało uznane za najciekawsze, między innymi ze względu na to, że jest tutaj umiejętność zgrabnego rymowania użytkowego. A na pewno to cieszyłoby się aprobatą pod koniec XIX wieku w Warszawie, bo to trochę brzmi jak hasło, które wymyśliłby dla Wokulskiego Rzecki. Z najczystszego serca chciałby mu pomóc tym hasłem.
2: Tak, oczywiście. Jeśli się uda, to właśnie staram się rymować, który właśnie lepiej wpada w ucho, różne rzeczy.
1: O, czyli pan jest ekspertem od rymowania użytkowego. Co pan ostatnio zrymował na potrzebę swojego życia?
2: Nie mówię, że codziennie, na święta z reguły wierszyki wymyślam.
1: A to jeden o RMF Classic. Tak szybciutko. Pierwsze, co do głowy przyjdzie.
2: Aż tak szybko rymować nie potrafię, bo to jest okres długotrwały. To nie jest tak, że z głowy sobie strzela i jest.
1: Dobrze.
2: Niestety. To... Chciałbym, żeby tak było, ale no niestety nie potrafię tak.
1: To ja się jeszcze będę odzywała w tej sprawie. Antena należy do pana. Jeżeli chciałby pan kogoś pozdrowić, to teraz jest na to bardzo dobry moment.
2: No to ja pozdrawiam całe RMF Classic.
1: W imieniu nas wszystkich bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratuluję, panie Erneście. Kolejna szansa na otrzymanie od nas zestawu lalkowych nagród, czyli przepięknego kolekcjonerskiego wydania lalki i koszulki z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści po weekendzie od poniedziałku od godziny 10. Za chwilę Cyndi Lauper, na naszej antenie najpierw Piotr Marczewski i kariera Nikodema Dyzmy.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Zdubbingowałam kiedyś bajkę i to było niesamowite dla mnie doświadczenie, zwłaszcza, że ja po prostu kocham bajki i po dziś mam 30 lat i oglądam w kółko te same bajki, znam wszystkie dialogi na pamięć i jestem absolutnie bardzo bajkowa.
3: Występowała w wielu miejscach, między innymi na dachu. O tym dachu, o kaszubskiej muzyce, o podróżach dziurawym samochodem i wielu innych sprawach porozmawiamy w Niedomówieniach z Natalią Schroeder. Do usłyszenia. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: To pewne.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.

Academy of St. Martin the Fields pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera i Andante z Symfonii Zegarowej Józefa Haydna w RMF Classic. W niedzielę o godzinie 18 Jadwiga Polus i Tytus Hołdys zapraszają na pierwsze powakacyjne spotkanie z listą przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Możecie głosować na swoich faworytów cały czas w zakładce listy na rmfclassic.pl. Tam wszystkie szczegóły, tam zwycięska dwudziestka sprzed wakacji. Jak będzie tym razem, no to tylko od waszych głosów zależy. Louis Armstrong przejmuje antenę RMF Classic.

0: reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
2: Pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Forbes Women Summit już 16 września w Warszawie. Spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Forbes Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach prawie punktualnie godzina 13, a w studiu RMF Classic jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, będę razem z Państwem, z Wami do 17. Zapraszam na fakty. Gwałtowna wymiana zdań i burzliwa konfrontacja między premierem a przedstawicielem prezydenta. Tak wyglądała debata w Sejmie przed głosowaniem w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Jak mówiliśmy już w faktach, rządzącej koalicji znów nie udało się tego sprzeciwu odrzucić. Wydarzenia na Wiejskiej obserwował nasz dziennikarz Tomasz Skory. Zaczęło się od tego, że Donald Tusk zacytował duże fragmenty zeznań w sprawie zonda krypto.
2: Premier kilka minut czytał posłom fragmenty zeznań, w których Przemysław Kral pogrążał polityków dzisiejszej opozycji.
3: Zbyszek zapoznał się z aktami, obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
2: Zbigniew Ziobro miał za to dostać 2 miliony, a inny z polityków PiS miał Kralowi obiecać załatwienie ułaskawienia, jeśli prezydentem zostanie Karol Nawrocki. Wyraźnie zaskoczony szef kancelarii premiera był tak oburzony, że nawet w tej sytuacji wciąż zarzucał rządowi bezczynność w wyjaśnianiu afery.
4: To wy rządzicie. Od 3 lat mówicie o kwestii zonda krypto, tylko nic w tej sprawie nie zrobiliście. I pan jest za to odpowiedzialny.
2: Mówił Zbigniew Bogucki. Premier reagował kpiną, że to strata czasu i ciosem wprost w prezydenta.
5: Kluczowe pytanie jest, czy za rządów PiSu można było kupić ułaskawienie. Za ile się kupowało ułaskawienie?
2: Koalicja ostatecznie nie obaliła weta prezydenta, ale wszystkie dzisiejsze oskarżenia zostaną w życiu politycznym na długo.
1: Relacjonował Tomasz Skory. Centralne Biuro Śledcze Policji przejęło od świętokrzyskich policjantów śledztwo w sprawie podpalenia w Skarżysku Kamiennej zakładów produkujących drony, dowiedział się reporter RMF FM. Teraz policjanci z CBŚP będą współpracować z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wyjaśnianiu okoliczności pożaru. Powody tej zmiany to przede wszystkim waga sprawy i jej charakter. Prokuratura zakwalifikowała podpalenie jako działanie na zlecenie obcego wywiadu, a także jako akt terroru. Właśnie policjanci z CBŚP są właściwi do zajmowania się terroryzmem. Mają też większe możliwości. Jak dowiedział się nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, świętokrzyscy policjanci nie zostali odcięci od śledztwa. Wciąż działa powołany przez komendanta wojewódzkiego specjalny zespół, który ma współpracować z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Chodzi głównie o wymianę informacji. Śledczy nadal analizują zebrany dotąd materiał dowodowy. Kluczową kwestią jest ustalenie i zatrzymanie podpalacza, który dotąd jest nieuchwytny. To trudne zadanie, mimo zarejestrowania tej osoby przez zakładowy monitoring. Podpalacz był jednak zamaskowany. Miał kominiarkę. Sklepik szkolny bez chipsów i batonów. Sprawdzamy, jak działa to w rzeczywistości, jak uczniowie odnajdują się w nowej rzeczywistości.
6: Jak ktoś na przykład zapomni kanapek, to może sobie pójść kupić do sklepiku, a nie kupuje słodycze wtedy.
7: Ja najbardziej tam lubię szejki, jakby takie owocowe, więc jakby w sumie to jest najlepsze, nie?
1: Rewolucja dotyczy też stołówek. Na talerzach pojawia się więcej warzyw.
8: Bardzo duża rola jest naszej szefowej kuchni, która przy wydawaniu posiłków zachęca, namawia, nie zmusza, ale zachęca w ciekawy sposób, żeby jednak się zdecydować, spróbować, skosztować. I dzieci, nawet te, które nigdy nie jadły tych warzywek, no coś tam skubną, coś spróbują.
1: Mówi Katarzyna Zwierzyńska-Paluszek, dyrektorka szkoły podstawowej nr 1 we Wrocławiu.
9: Są i takie fakty.
1: Gitara akustyczna z lat 40., którą George Michael wykorzystał w kultowym teledysku do utworu Fate, trafiła na licytację. Dom aukcyjny szacuje wartość tego instrumentu nawet na 120 tysięcy funtów, w przeliczeniu 600 tysięcy złotych. Gitara pochodzi z prywatnego archiwum wieloletniej asystentki George'a Michaela. Licytacja 29 października, a my w faktach słyszymy się za godzinę.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Temperatura maksymalna dzisiaj od 17-18 na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie Polski. W całym kraju możliwe dzisiaj opady deszczu, na wybrzeżu także możliwe burze. W południowej części Polski większe przejaśnienia mogą zdarzyć się na niebie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
12: Witam, mówi Aga Zarian.
13: Hi, this is Cher.
14: Nazywam się Madla Rodowicz.
15: Hi, this is Katie Melua.
12: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Jerzy Duduś Matuszkiewicz i muzyka z Janosika, wcześniej Abba i Mamma Mia w RMF Classic, a przed nami Policjanci z Miami i Downton Abbey, Nowa Era. Tak rozpoczynamy ostatnią godzinę w naszym lalkowym paśmie w RMF Classic i co prawda dzisiejsze rozstrzygnięcie konkursu już za nami, ale przed nami wisienka na torcie, czyli kolejny odcinek lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna, bo codziennie o 13.30 i o 20.30 w RMF Classic czytamy lalkę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zaczynałam śpiewać na estradzie, to od razu pierwszą pracę, jak dostałam, od razu z Marylką.
3: To taka głęboka woda.
2: No od razu. Było tak, że ja, słuchaj, w maju zdałam maturę i bardzo byłam szczęśliwa.
4: I zaliczyłaś najlepszą lekcję życia.
2: Absolutnie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
5: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, kobietą wywodzącą się z niezwykle muzykalnej rodziny, Magdą Steczkowską.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
6: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.

Tik-tak Polka Johanna Strausa II w wykonaniu filharmoników wiedeńskich, których poprowadzi Willi Boskowski. To plan na za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw Lang Lang i Jowisz z Suity Planety Gustawa Holsta.

0: Tik-tak Polka Johanna Strausa II w RMF Classic. Na zegarach godzina 13:30, to znaczy, że najwyższy czas na spotkanie z klasyką polskiej literatury.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Mając 18 lat, panna Izabela tyranizowała mężczyzn chłodem. Kiedy Wiktor Emanuel raz pocałował ją w rękę, uprosiła ojca, że tego samego dnia wyjechali z Rzymu. W Paryżu oświadczył się jej pewien bogaty hrabia francuski, odpowiedziała mu, że jest Polką i za cudzoziemca nie wyjdzie. Podolskiego magnata odepchnęła zdaniem, że odda swoją rękę tylko temu, kogo pokocha, a na co się jeszcze nie zanosi, a oświadczyny jakiegoś amerykańskiego milionera zbyła wybuchem śmiechu. Takie postępowanie na kilka lat wytworzyło dookoła panny pustkę. Podziwiano ją i wielbiono, ale z daleka. Nikt bowiem nie chciał narażać się na szyderczą odmowę. Po przejściu pierwszego niesmaku panna Izabela zrozumiała, że małżeństwo trzeba przyjąć takim, jakie jest. Była już zdecydowana wyjść za mąż, pod tym wszakże warunkiem, aby przyszły towarzysz podobał się jej, miał piękne nazwisko i odpowiedni majątek. Rzeczywiście trafiali się jej ludzie piękni, majętni i utytułowani. Na nieszczęście jednak żaden nie łączył w sobie wszystkich trzech warunków, więc znowu upłynęło kilka lat. Nagle rozeszły się wieści o złym stanie interesów pana Tomasza i z całego legionu konkurentów zostało pannie Izabeli tylko dwóch poważnych, pewien baron i pewien marszałek, bogaci, ale starzy. Wszyscy ją opuścili z wyjątkiem hrabiny Karolowej, która, kiedy wezbrał jej zły humor, przychodziła tu i szeroko zasiadłszy na kanapie, prawiła wśród westchnień: Belciu, nie masz lat 16 i na życie musisz patrzeć serio. Nie można przecie dla jakiejś idiosynkrazji poświęcić bytu ojca, choćby Flory i waszej służby. Ależ ciociu, marszałek jest obrzydliwy. Jemu nie żony trzeba, ale niańki, która by mu ocierała usta. Nie upieram się przy marszałku, więc baron. Baron jeszcze starszy, farbuje się, różuje i ma jakieś plamy na rękach. Hrabina podniosła się z kanapy. Nie nalegam, moja droga, nie jestem swatką, to należy do pani Meliton. Zwracam tylko uwagę, że nad ojcem wisi katastrofa. Jest około 5 po południu. Panna Izabela siedzi w swoim gabinecie i czyta najnowszą powieść Zoli, Une page d'amour. Czyta bez uwagi, co chwila podnosi oczy, spogląda w okno i półświadomie formułuje sąd, że gałązki drzew są czarne, a niebo szare. Dręczy ją jakiś cichy niepokój, jakieś oczekiwanie, ale nie jest pewna, na co czeka. Czy na to, ażeby chmury się rozdarły, czy na to, ażeby wszedł lokaj i wręczył jej list zapraszający na wielkotygodniową kwestę. Już taki krótki czas, a jej nie proszą. W myśli zaczyna rodzić się pytanie dotyczące kostiumu na groby i toalety na Wielkanoc. Tu przypomina sobie, że jej serwis i srebra już znajdują się u jubilera, że już trafia się jakiś nabywca i że dziś lub jutro będą sprzedane. Panna Izabela czuje ściśnięcie serca za serwisem i srebrami, lecz doznaje niejakiej ulgi na myśl o kweście i nowej toalecie. Może mieć bardzo piękną, ale jaką? W tej chwili delikatnie otwierają się drzwi gabinetu. Staje w nich panna Florentyna, wysoka, czarno ubrana, nieśmiała. Trzyma w dwóch palcach list i mówi cicho: od pani Karolowej. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Teldec Classic, Nicolas Arnoncourt, Concentus Musicus Wien i Józef Haydn na instrumentach z epoki.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Tutaj, szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.

Fragment baletu Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa, orkiestra Konserhebau i Myung Un Chang, wcześniej akwarium z karnawału zwierząt Camilla Saint-Saënsa, New Filharmonia Orchestra i Vernon Handley na naszej antenie. Do godziny 14 jeszcze Ludwig Göransson i Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu oraz Eric Clapton, a potem antenę przejmuje Magdalena Juszczyk, która zaprosi na filmowe popołudnie w RMF Classic. Ja za dzisiejsze spotkanie już dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzegorz.

0: Reklama.
1: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
2: Serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluce Rostkowski.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 14, w RMF Classic pora na najświeższe fakty. Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Rządzący obwiniają opozycję, opozycja rządzących, a chodzi o aferę zonda krypto. Przypomnę, Sejm w kolejnej już próbie nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Polityczne komentarze zbiera nasz sejmowy reporter Kacper Wróblewski. Co po kolejnym już zawetowaniu ustawy zamierzają zrobić rządzący?
2: Niewykluczone, że złożą tę samą ustawę.
3: Zobaczymy, podejmiemy w tej sprawie decyzję. Bez wątpienia dzisiaj sytuacja w Polsce jest niedopuszczalna. Znaczy, Polacy mogą być nadal naciągani przez oszustów.
2: Usłyszałem od szefa kancelarii premiera Jana Grabca, z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zaraz po głosowaniach mówił, że weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach nie wiąże się ze wspomnianą aferą.
4: Będą uciekać do przodu i próbować obrzucać, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederację, czy w ogóle opozycję konserwatywną, bo wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie.
2: Tylko przypomnę, że rządzący 3 razy składali tę samą ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. 3 razy wetował ją prezydent Karol Nawrocki i 3 razy Sejm bez powodzenia próbował odrzucić prezydenta. Weto w tej sprawie.
1: 279 opóźnionych pociągów, ponad 17,5 tysiąca minut opóźnień i kilkaset tysięcy złotych strat. To bilans wczorajszego zderzenia pociągu z ciężarówką w Gdańsku-Lipcach. Dziś rano na tym samym przejeździe znów doszło do niebezpiecznej sytuacji między rogatkami. Znalazł się samochód osobowy. Tym razem udało się uniknąć zderzenia.
5: Samochód utknął na przejeździe pomiędzy rogatkami, a pomogli inni kierowcy.
6: Świadkowie zderzenia wyłamali tą rogatkę, pozwalając do auto trochę wycofać. Nie doszło do kontaktu z pociągiem. Maszyniści byli uprzedzeni.
5: Mówił mi Przemysław Zieliński z zespołu prasowego spółki PKP PLK. Rogatki są już naprawione, a pociągi jeżdżą z rozkładową prędkością. Znacznie poważniejsze są skutki wczorajszego wypadku. Uszkodzone zostały oba tory, urządzenia przejazdowe oraz ogrodzenie dojścia do peronu.
6: Pracujemy łącznie na około 140 tysięcy złotych. Oczywiście będziemy dochodzić od zwrotnych kosztów od sprawcy zdarzenia na drodze sądowej.
5: Do tego dochodzą koszty uszkodzonego taboru i pociągów, które zostały opóźnione. Te są jeszcze szacowane.
1: Relacjonował Trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzisiaj dzień odpoczynku, jutro półfinał Mistrzostw Europy. Nasze siatkarki zmierzą się w Stambule z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Nasza siatkarska gwiazda Magdalena Stysiak podkreśla jednak, że biało-czerwone nie są w tym starciu bez szans.
7: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki, które są mistrzami świata, mistrzami olimpijskimi, które grają naprawdę bardzo dobrą siatkówkę, więc jutro ten mecz nie będzie wcale łatwy, ale ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich, bo one mają już tą presję, my jej nie mamy. To one muszą, a my tylko możemy.
1: Spotkanie naszych siatkarek z Włoszkami jutro o 18:00. Wcześniej w drugim półfinale Mistrzostw Europy zagrają Turczynki i Serbki.
8: Najważniejsze są fakty.
1: Światowa premiera dokumentu Oasis Don't Look Back in Anger jutro na festiwalu filmowym w Wenecji. Widzowie zajrzą za kulisy gigantycznej trasy koncertowej i co najważniejsze, jest tam pierwszy wspólny wywiad braci Gallagherów od momentu ich głośnego konfliktu i rozpadu grupy w 2009 roku.
9: I just don't see myself on stage with Liam. The way it finished. Unacceptable.
1: Noel Gallagher zasugerował właśnie w nowym wywiadzie, że zespół Oasis może ponownie ruszyć w trasę latem przyszłego roku. O 15:00 wracam z kolejnymi faktami. Do usłyszenia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dziś zachmurzenie mamy duże, w południowej połowie Polski większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Opady deszczu na wybrzeżu, miejscami burze, a temperatura maksymalna od 17-18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Godzina szczytu w RMF Classic. Dzień w pracy powoli dobiega końca. Teraz czas dla Ciebie.

Godzina 14 z kawałkiem. Kawa przestaje działać. Za to my podkręcamy atmosferę popołudnia. Godzina szczytu w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach i wracają sobotnie programowe sztosy. Kaja zaprasza od 11. Możecie słuchać jej cudownych, wrażliwych rozmów z zaproszonymi gośćmi. Możecie też obejrzeć je w sieci. Wideo podcast znajdziecie bez trudu. Po serialowym uniwersum oprowadzać będą w tym sezonie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska. Zaczynają od 13. Po 15 kolejny duet w akcji. Natalia Ryba i Jacek Cygan w produkcji Nie ma takiego filmu.
2: A po 17 zapraszam do Cafe Classic. Mam tu coś dla miłośników teatru, dobrej literatury i sztuki. To moje królestwo. Natalia Grzeszczyk. Aha, a tuż po moim programie o 21 zaczyna się Muzyka spod igły, czyli czas dla fanów winyli.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
3: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
4: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
5: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
4: Która gwiazda błysnie na czerwonym dywanie?
5: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
4: Natalia Ryba.
5: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
6: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Po reklamie.

0: Puls dnia w RMF Classic.
1: Sprawdzamy interesujące tematy dnia, interesujące naszych słuchaczy. O 14.30 najpopularniejsze kwestie dotyczą dziedziny sportowej. Naomi Osaka pokonała Katarzynę Siniakową i awansowała w turnieju US Open. Osaka pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych tenisistek świata, a jej występ przyciąga uwagę zarówno sportową, jak też medialną. Ciąg dalszy wiadomości sportowych w tych wyszukiwaniach. Konrad Bukowiecki, polski kulomiot, wygrał zawody, uzyskując wynik przekraczający 20 metrów. W doniesieniach pojawia się także informacja o możliwym zakończeniu kariery. Wyszukujemy też informacji o tragedii na szlaku migracyjnym na Wyspy Kanaryjskie. Media informują o śmierci ponad 80 osób podczas przeprawy przez Atlantyk w kierunku Hiszpanii. I to jest kolejna tragedia na tym jednym z najniebezpieczniejszych szlaków migracyjnych do Europy. Jeszcze temat bezrobocia żywo nas interesuje. Jak wygląda w Polsce bezrobocie na tle Unii Europejskiej? Opublikowane w sieci dane wskazują, że nasz kraj ma drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Tuż za Czechami.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic budzę Was wcześniej niż do tej pory. Śniadanie mistrzów już od 6.30, a w programie poranny niezbędnik informacyjny i muzyka, która zrobi Wam dzień. Łukasz Wojtusik.
3: Od 9.30 pokażemy Wam niezwykły i fascynujący świat z lalki Prusa w nowoczesnym wydaniu. Czy Wokulski mógłby dziś handlować w internecie? Jakie szanse miałaby Łęcka na popularnym portalu randkowym? Codziennie mamy dla Was kolekcjonerskie piękne wydania lalki, a o 13.30 słuchamy powieści czytanej przez Andrzeja Seweryna, Ula Urzędowska.
4: W piątki od 15 zabieram Was do kina. Nowości, premiery, festiwale i ploteczki ze świata filmu. To wszystko w magazynie Kino w roli głównej. Magda Juszczyk.
5: A po godzinie 18 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Atmosferę wieczoru podgrzewam ja, Jadwiga Polus.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście? Godzina szczytu w RMF Classic. Gotowy do drogi do domu? Domknij dzisiejszy rozdział i płynnie przejdź do popołudnia.

Godzina szczytu w RMF Classic. Dziś zrobiłeś swoje. Teraz czas na najlepszy punkt programu. Kanapę w domu.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 15 w RMF Classic. Najświeższe fakty przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Twórca Art B Bogusław Baksik jest ścigany czerwoną notą Interpolu w związku z oszustwami. Ciąży na nim wyrok 6 lat więzienia za doprowadzenie setek inwestorów do milionowych strat. Wcześniej odsiedział wyrok za aferę Art B. Tę spółkę Baksik wraz z Andrzejem Gąsiorowskim założyli w 1989 roku w Cieszynie. Dwa lata później wybuchła afera Art B, polegająca na wykorzystywaniu przez tę spółkę tak zwanego oscylatora, czyli możliwości oprocentowania tej samej kwoty przenoszonej z banku do banku. Areszt dla youtubera Stu przedłużony o 3 miesiące. Tak zdecydował właśnie Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. YouTuber usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień. Stewardowi KB grozi nawet 15 lat więzienia. Później niż planowano, rozpocznie się budowa głównej części portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Właściwe prace mają ruszyć na przełomie października i listopada. Pierwotny plan zakładał, że będzie to wrzesień. Port Polska planowane jest w mazowieckim Baranowie między Łodzią a Warszawą, z czego wynika to opóźnienie? To pytanie do naszego reportera Michała Dobrołowicza.
2: Najważniejszy powód to brak kluczowego pozwolenia na budowę. Ten dokument, jak ustaliłem, może być wydany w październiku, a do tego wciąż trwają wywłaszczenia właścicieli działek, na których mają powstać na przykład pasy startowe nowego lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną Piotr Rachwalski ze spółki, która odpowiada za te inwestycje.
3: Tam, gdzie możemy, chcemy być i rolnicy na przykład częściowo dalej mogli uprawiać tą ziemię. Jeśli wiemy, że przez najbliższe 2 lata wejdziemy tam tylko, żeby zrobić badania gruntu na danym obszarze.
2: Na razie, co w najbliższych miesiącach my zobaczymy tam w Baranowie, jak ten krajobraz może wyglądać?
3: Przede wszystkim duże i olbrzymie prace ziemne, tak? Wymiany gruntu.
2: Władze spółki zapewniają, że mimo tego opóźnienia wciąż aktualny jest planowany termin lądowania pierwszych samolotów w Baranowie. To ma wydarzyć się za dokładnie 6 lat.
1: Policja, wojsko, straż pożarna, służba więzienna i straż graniczna rywalizowały na zalewie w Kryspinowie koło Krakowa. 70 zawodników walczyło w 5. mistrzostwach służb mundurowych w pływaniu długodystansowym. Pierwsi zawodnicy już dotarli na metę 3-kilometrowego wyścigu.
4: Gratulacje!
5: Dzięki!
6: Brawo!
5: 38-30, lepiej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było 39-13.
7: No, musiałem się zastanowić, czy to już, czy jeszcze jedno kółko, nie? Bo to niby 2 kółka, 3 kilometry, to można się pomylić. Ale, no fajnie, udało się znowu. Forma dopisała, warunki tak samo. Więc nic, tylko ćwiczyć dalej i trenować.
2: Długo się trzeba przygotowywać, żeby pyknąć 3 kilometry w takim czasie?
7: O, szczerze powiedziawszy, to ja trenuję już 4 lata, tak, gdzieś z takimi przerwami, po jakiś miesiąc, 2 tygodnie, ale tu przed zawodami, no to taki bity miesiąc trenowania, pływania praktycznie codziennie, co drugi dzień.
1: Ze zwycięzcą, młodszym chorążem Mateuszem Skibińskim ze służby więziennej rozmawiał nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
8: Fakty i ludzie.
1: I jeszcze o nowej roli Stinga. Znany muzyk jest narratorem filmu o Nino Rocie, jednym z najwybitniejszych włoskich kompozytorów, który stworzył muzykę między innymi do Ojca Chrzestnego, do Słodkiego Życia, do 8,5. Dokument łączy archiwalne nagrania i unikalne fotografie z wypowiedziami wybitnych postaci świata kultury. Światowa premiera dokładnie za tydzień na festiwalu filmowym w Wenecji.
0: Kasiu, nie kręcisz może jakiegoś filmu dokumentalnego, bo chciałabym usłyszeć głos lektora Petera Gabriela, Bono, wspaniałe głosy tych
1: ja marzę
0: wokalistów.
1: Żeby przeczytać jakiś film o zwierzętach kiedyś, więc może to się uda jakoś połączyć, ale wiesz, jakby powiedzieli Włosi eccellente.
0: O, jak ładnie by powiedzieli, a wszystko dlatego tak mówisz w tym włoskim języku, bo festiwal w Wenecji.
1: Trwa, właśnie się zaczął i będzie trwał do 13 września. O 16 u nas kolejne fakty, więc wracam za godzinę. Do usłyszenia.
0: Czekamy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dziś w naszym kraju temperatura maksymalna od 17-18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, porywisty, a zachmurzenie mamy duże. W południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Opady deszczu na wybrzeżu, miejscami burze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: RMF Classic. Wśród gwiazd.
11: Tu Joanna Kulik.
12: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
13: Je suis Alexandre Desplat.
14: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Motyw Henry'ego Manciniego z filmu Różowa Pantera otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie o kinie.
1: Kino w roli głównej. Magazyn o sztuce filmowej w RMF Classic.
0: Zapraszam Was na pierwsze w nowym sezonie wydanie Kina w roli głównej. Świat się zmienia, filmy też. Po wakacjach pojawia się wielkie pragnienie nowej perspektywy. I dzisiaj o nią się pokusimy w naturalny sposób, bo nowe filmy same mówić będą o kondycji współczesnego kina. Magda Juszczyk, zapraszam do godziny 19. Premiera tygodnia to film Tony o Antonym Bourdainie. W naszym radiu Paweł Brawo, felietonista Tygodnika Powszechnego. Ktoś całkiem obcy, Młodsza siostra oraz Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma. Te filmy od dzisiaj w kinach, u nas szczegóły i zaproszenia na seanse. W środę rozpoczął się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Filmem otwarcia był Ink Danego Boyla, a u nas zza oceanu Lidia Krawczuk o pewnym dokumencie. Wracają do kin stare filmowe dzieje, absolutnie wspaniały film Absolwent oraz Asterix i Obelix Misja Kleopatra. Po co te powroty? Wszystko sprawdzimy. 500 mil. Kino niby familijne, a jednak o serio sprawach, radzeniu sobie z życiowym dramatem. Kupujemy bilety na niedzielne projekcje, by wesprzeć Fundację Słonie na Balkonie. Szczegóły dziś w programie. Propozycja z kina dokumentalnego to film o fotoreporterce, uczestniczce francuskiego ruchu oporu, Polce żydowskiego pochodzenia. Julia Pirot, Piękno i siła w kinach. A na dobry początek naszego spotkania ze sztuką filmową, Mark Knopfler i muzyka z filmu Metroland.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
3: Po reklamie.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Od dzisiaj w polskich kinach długo oczekiwany film Tony, opowieść o Antonym Bourdainie, właściwie jego początkach. Kim był ten człowiek, osobowość telewizyjna, pisarz, muzyk, aktor, no i przede wszystkim podróżnik, który potrafił w czasach, gdy celebrytami stawali się fryzjerzy i kucharze, być rasowym dziennikarzem. Aby przedstawić sylwetkę tego człowieka, skontaktowałam się z felietonistą Tygodnika Powszechnego, który o kuchni i dziennikarstwie wie wszystko. Mówi Paweł Brawo.
2: To nie jest wymyślona zabiórka kariera człowieka, którego można, firma medialna myśli, że dobrze sprzeda najpierw na socialach, potem się z niego zrobi tak zwaną osobowość telewizyjną, czy celebrytę, czy influencera teraz. To była dość organiczna kariera, która najpierw zaczynała się od tego, że to był facet, który miał korzenie i zakochał się w kuchni francuskiej i w ogóle we Francji dopiero się nauczył jeść i smakować, bo już wtedy w latach 60., jak on potem wspominał, no Ameryka już na ogół jednak jadała podle i to jest niesamowite do dzisiaj, jak tak wielki naród i kraj może tak strasznie jeść, no ale trudno. I on wyrastał w tradycji francuskiej, po czym terminował w kuchniach wschodniego wybrzeża w Stanach, zajmował się tamtejszą kuchnią rybną, ale taką bardzo zachodnią i bardzo normalną. Otworzył, potem prowadził właśnie restaurację w Nowym Jorku, która była restauracją taką no francuską, czy z francuskiego ducha. To nie było tak, że to był człowiek, który najpierw był jakimś zapalonym podróżnikiem, który jeździł na najdalsze krańce świata i przy okazji kosztował tamtejszego jedzenia. I tak naprawdę cała kariera zaczęła się od tego, że próbował, on pisał jakieś powieści, które miały tam, nikt ich nie kupował, nikt ich nie czytał. Potem on w końcu opublikował w New Yorkerze pewien artykuł o takich ciemnych sekretach gastronomii, z którego potem powstała książka Kitchen Confidential, po polsku znana jako Pilgrim. To się stało bestsellerem i wtedy natychmiast stał się dość popularnym autorem tekstów i dopiero wtedy szefowie różnych programów telewizji i producenci z telewizji zauważyli, że to do tego człowieka może dałoby się wykorzystać, więc mu zaproponowano pierwszy program. To chwyciło niesamowicie, więc potem zaczęły się kolejne i podjął te podróże po świecie w różnych miejscach, najpierw w ramach tego cyklu Bourdain bez rezerwacji, a potem ten ostatni cykl Miejsca nieznane. Mam takie wrażenie, że on jeżdżąc te kolejne miejsca, które myślał prawdopodobnie ze swoimi producentami. Sam był ciekawy tego, co zobaczy, bo nie wiedział o tym. To nie był zawodowy podróżnik i tak dalej. Znaczy, po prostu jechał i był totalnie otwarty na wszelkie możliwe doświadczenia.
1: Rzucał się.
2: Ponieważ wcześniej totalnie otwarty. Na tym było bardzo dużo uczciwości i mało obłudy. On zresztą też tę obłudę czasami wyśmiewał. Nie chciał popadać w taką kiczowatość, takiego totalnego relatywizmu, że ach, wszystko jest piękne i wszystkie zwyczaje ludzkie, wszystkie potrawy ludzkie są równie dobre, równie fajne. Nie, on pozostawał białym Amerykaninem o francuskich korzeniach ze wschodniego wybrzeża, gościem, który naprawdę wyrastał w takim dość uprzywilejowanym świecie. Miał poczucie czasami, że zwyczaje, pewne potrawy, pewne składniki, miejsca, które odwiedza bardzo do odległych, mogą budzić jego grozę, nawet wręcz wstręt, czasami czekać opór. Znaczy on pokazywał jedną wielką wspólnotę, bo to jest tak, że wszyscy ludzie na całym świecie od góry do dołu, w momencie, kiedy siadają do stołu albo siadają na stołku czy na murku i zaczynają cokolwiek jeść, są w jakimś sensie do siebie podobni. Wszyscy mamy ten sam głód i te same żołądki. Zaspokajamy głód i musimy to robić. I że to jedzenie nas w jakimś sensie łączy i uwspólnia, czy zarazem tak nieprawdopodobnych różnicach tego, co się je, jak się je, jakiego typu sensy i kulturowe konotacje się wiążą. I on o tym opowiadał, potrafił pokazać, jak bardzo jesteśmy w tym wszystkim do siebie podobni.
1: A film Tony to prawdziwa opowieść o męskości, rozmaitej wersji męskości. Biegnijcie do kina, nie przeoczcie, ważna projekcja was czeka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach i mamy w RMF Classic kilka nowości. Oto jedna z nich. Prezentuje Urszula Urzędowska.
2: Kino familijne najczęściej nie interesuje fanów blockbusterów. Nas tak. W niedzielne popołudnia zapraszamy najmłodszych słuchaczy wraz z rodzicami do posłuchania opowieści o słynnych produkcjach filmowych dla dzieci i młodzieży. Podpowiemy Wam też, gdzie szukać wartościowych nowości. Magazyn Kino Familijne w niedzielę o 13.
1: O innych nowościach w naszym programie przeczytasz na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Reklama.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
4: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla Ciebie.
5: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%. UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni. Złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. My sięgamy też po utwory ze ścieżki dźwiękowej produkcji serialowych. Tak teraz będzie utwór zespołu Cardigans, który pojawił się w pierwszym sezonie produkcji serialowej zatytułowanej Off Campus.

0: głównej. Festiwal filmowy.
1: Właśnie taki, jeden z najważniejszych festiwali na świecie, 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, rozpoczął się 2 września w Wenecji, a w naszym studiu dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Kasiu, dzień jak dobry, jest w tym
1: roku?
2: Roli.
1: Ponownie witamy cię. Jak jest w tym roku na Lido? Mów nam szybko.
2: Wiesz co, ludzie od sensacji zajmują się plotkami, ludzie od kina zajmują się filmami, jak na każdym chyba festiwalu.
1: A co z czerwonym dywanem i modą?
2: Kto a o modzie będzie na samym końcu. Posłuchaj, no dobrze. Ponieważ my jako kobiety kina zajmujemy się filmami. 21 tytułów w konkursie głównym. Zwracam uwagę na 3. Francusko-hiszpański bunkier Floriana Zellera, dramat małżeński i z małżeństwem w roli głównej, czyli Penelope Cruz, Javier Bardem. 2. Prime Time, poświęcony programowi reality show stacji NBC. Lensa Oppenheima film z Robertem Pattinsonem w głównej roli i Look Back, Hirokazu Karady. To jest film, który bardzo bym chciała zobaczyć. O 2 dziewczynach z małej miejscowości, które marzą o tworzeniu mangi. Ale jest hit. 14 minut owacja na stojąco. Tak zakończyła się światowa premiera filmu Dziki Koń 9, reżyserem Martin McDonagh, autor takich oscarowych produkcji jak 3 billboardy za Ebbing, Missouri, Duchy i Nisherin, a w głównej roli Sam Rockwell i John Malkovich. I teraz tak, John Malkovich został okrzyknięty gwiazdą dnia na czerwonym dywanie, bo jego stylizacja, ja nie wiem, czy ty to widziałaś.
1: Ja chcę mieć to wszędzie.
2: Słuchajcie, zobaczcie to, koniecznie. Koszula ze spektakularnym, rzeźbiarskim, plisowanym kołnierzem w odcieniu maślanym, stylizowana na elżbietańską kryzę. Wszystkie magazyny mody piszą, to gwiazda dnia na czerwonym dywanie, a kto wie, czy nie gwiazda całej Wenecji, chociaż festiwal jest tak mniej więcej w 1/3.
1: Że widziałam Malkovicha kilka razy na Mokotowie w Warszawie, wyglądał zupełnie inaczej.
2: A ja z nim kiedyś rozmawiałam w Krakowie i to był jeden z najwspanialszych wywiadów, jaki zrobiłam. Teraz powiem o Johnie Malkovichu w 2 słowach, jeżeli chodzi o czerwony dywan w Wenecji. Absolute cinema.
1: No to czekamy na finał i na zwycięzców. A teraz Vangelis i muzyka z filmu Aleksander. Kasia Sobiechowska-Szuchta wróci do nas.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Force Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Force Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
3: Po reklamie.

0: Jest godzina 16, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Rosja zaatakowała kwaterę główną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. W wyniku uderzenia drona 5 osób zostało rannych, w budynku wybuchł pożar. Rosyjski dron trafił w biuro pełniącego obowiązki szefa SBU Oleksandra Pokłada. Nie było go w budynku. Są kontrowersje wokół wyboru przez Sejm Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister w rządzie Donalda Tuska nie ma żadnej gwarancji, że będzie mógł zacząć orzekanie. Pojawiły się informacje, że nie spełnia warunków, jakie muszą cechować kandydata na to stanowisko. W faktach teraz o tym Tomasz Skory.
2: Że zaprzysiężenie to nic pewnego, wprost mówił szef kancelarii prezydenta. Niespełnienie wymogu 10 lat pracy radcy prawnego w miejscach pracy Berka sprawdzał poseł Paweł Jabłoński.
3: Pisze mi kancelaria Senatu. Żadne ze stanowisk pana Macieja Berka nie było stanowiskiem radcy prawnego w rozumieniu ustawy o radcach prawnych. Tak samo Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Rządowe Centrum Legislacji, Kancelaria Premiera. Panie premierze, nawet wy mi tak odpisaliście.
2: Sam wybrany już sędzia twierdził, że jako radca pracował, ale dokumentować tego nie musiał.
4: Wykonywanie zawodu radcy prawnego ani nie wymaga, żeby to była działalność zarobkowa, ani nie wymaga zawierania umów cywilnoprawnych. Zawód radcy prawnego pozostawia dużą elastyczność.
2: Ale dowodem na to jest tylko wpis na listę radców, a prezydent w sprawie przyjęcia ślubowania pozostaje sceptyczny.
5: To nie jest decyzja, nie chcę państwu powiedzieć, że nie powołam pana ministra Berka, natomiast to są wątpliwości, które obiektywnie mam nadzieję, że wszyscy widzą.
2: Maciej Berek czeka na zaprzysiężenie. Miejsce dla niego zwalnia się w Trybunale za 2 tygodnie.
1: Seria aktów sabotażu w Niemczech nie jest przypadkiem. Na kilka dni przed wyborami w Saksonii-Anhalt oświadczył rzecznik resortu spraw wewnętrznych w Berlinie. W ostatnich dniach doszło do prób ataków w pobliżu obiektów infrastruktury energetycznej, a rząd Niemiec obciążył Rosję odpowiedzialnością za sierpniowy incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. W niedzielę odbędą się wybory do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt na wschodzie Niemiec, gdzie prawicowa alternatywa dla Niemiec ma szansę na zwycięstwo. Partia AfD jest ugodowo nastawiona do Rosji.
6: Są i takie fakty.
1: Wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała złożył rezygnację z pełnienia obu tych funkcji. Stanowiska piastował od 2023 roku. Dorożała nadzorował m.in. leśnictwo i ochronę przyrody. Wieczorem zaczyna się rajd Ceredigion, czyli rajd Walii. Na starcie m.in. trzecia załoga klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy, Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk.
7: Jesteśmy już po testach. Tutaj ta Walia jest taka naprawdę piękna. Trochę to wygląda, jakbyśmy byli w Bieszczadach. No dzisiaj nas trochę oszczędziło, nie było deszczu. Tutaj będzie dużo nowych tras w tym roku, dużo nowych kilometrów, odcinki nocne, także rajd trochę się zmienił, będzie troszkę inna forma.
1: Mówił pilot Szymon Gospodarczyk, polska załoga broni tytułu rajdowych Mistrzostw Europy, ale rajd Walii to już 6. i zarazem przedostatnia runda sezonu. Z faktami wracam za godzinę, to będzie 17.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dziś temperatura maksymalna w Polsce od 17-18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 stopni w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, porywisty, a zachmurzenie mamy duże, w południowej połowie Polski większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia, opady deszczu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: RMF Classic. Gra jak z nut.
10: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
11: Tu Jerzy Rogiewicz.
12: Tu Paweł Lucewicz. Z tej strony Łukasz Lucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Skoro zaczęliśmy teraz wyprawę do świata francuskiego kina przez muzykę Jana Tiersena i muzykę z filmu Amelia, to zaproszę Was też do przeszłości, bo oto na polskie ekrany po latach wraca film Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Był początek stulecia, gdy ten film się pojawił. Być może pamiętacie też polski dubbing, który podbijał serca. Asterix, Obelix i Panoramix wyruszają do Egiptu, by pomóc architektowi numer Nabisowi. Ma on zaledwie 3 miesiące na wybudowanie pałacu dla Kleopatry. I teraz możecie sprawdzić, czy poczucie humoru z 2002 roku bawi wciąż, wzrusza i jakoś sprawia, że świat staje się lepszy. Asterix i Obelix, Misja Kleopatra od dzisiaj po latach w kinach. Kolejna propozycja to kino nieco o poważniejszych sprawach. Kiedy Fatima opuszcza swój rodzinny dom, by studiować filozofię w Paryżu, jest rozdarta między religijnymi zasadami, które jej wpojono, a wolnością studenckiego życia. Młodsza siostra to francusko-niemiecka produkcja, która dzisiaj wchodzi na polskie ekrany, a wy możecie otrzymać od nas podwójne zaproszenia na projekcję w jednym z warszawskich kin. Piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. I jeszcze jedna propozycja filmowa i to jest prawdziwa gratka. Ten film należy, drodzy słuchacze, podziwiać, wielbić, wysławiać. Tak czynię ja, odkąd po raz pierwszy obejrzałam Absolwenta. Naprawdę oczy szeroko miałam otwarte. A dzisiaj film Mike'a Nicholsa wysławiać mogę na falach radiowych jako nowość kinową, bo po dekadach Absolwent wraca na duże ekrany. Jakiż to jest kinofilski prezent. Absolwent koledżu nie ma pomysłu na dalsze życie i w tej roli Dustin Hoffman. Wspaniały. Nie możecie wyobrazić sobie, jak prostolinijną postać stworzył i jak bezkompromisową w swoim charakterze, bo towarzyszymy mu i wcale nie do końca mu kibicujemy. Nie budzi naszej sympatii, a jednocześnie jakoś chcemy dalej jego przygód. Ma romans ze starszą od siebie sąsiadką, a ten romans przeniesie go do stanu zakochania w córce kobiety. Pokochacie tę opowieść? Dowcip tam zawarty, komentarz do życia społecznego Ameryki drugiej połowy lat 60. Poczujecie też bezkompromisowość tego komentarza, a może również odwagę. Dzisiejsze media, co zauważyłam, odnoszą się do postaci pani Robinson, która w naszej rzeczywistości jakoś nagle inaczej jest już postrzegana. Trzeba to sprawdzić, drodzy słuchacze, Absolwent w kinach, a muzyka z tego filmu na stałe jest w playliście RMF Classic. Jeśli pójdziecie do kina, to do piosenki, którą teraz Wam zaprezentuję, wyświetlać Wam się będą już zawsze przed oczami kadry z filmu Absolwent. Przed nami Paul Simon i Art Garfunkel, a Absolwent w kinach w całej Polsce. Spotkajmy się tam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Uwielbiam kontakt z publicznością. Ja nie mam takiej potrzeby, że ja muszę nagrać teraz płytę. Ja bym chciała wszystkim grać więcej koncertów.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, kobietą wywodzącą się z niezwykle muzykalnej rodziny, Magdą Steczkowską.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
4: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Kino w roli głównej. Sekcja Dokument.
1: Dokument na dużym ekranie. Szukajcie w repertuarze swojego kina filmu Julia Pirot. Piękno i siła. O fascynującej postaci fotoreporterki, uczestniczki francuskiego ruchu oporu Julii Pirot. Zdjęcia polskiej reporterki o żydowskich korzeniach dokumentowały wojnę, powstanie w Marsylii i powojenną Polskę. Fotografowała też słynne postaci, między innymi Pabla Picassa i Edith Piaf. Mówi reżyserka filmu dokumentalnego Julia Pirot, Piękno i siła, Ewa Pytka.
2: No ona była świadkiem historii na przestrzeni prawie całego XX wieku, czyli przeżyła dwie wojny, no pierwszą jako dziecko, bo urodziła się w 1907, niektóre źródła w 1908 podają, a zmarła w 2000 roku. Czyli no, te najtragiczniejsze momenty to oczywiście II wojna światowa, w której brała czynny udział już jako dojrzała osoba, młoda, ale już dojrzała, świadoma, po różnych przejściach, po odbyciu wyroku w więzieniu, była więźniarką polityczną, więziona w Serbii, w Warszawie, za swoje poglądy, no umówmy się, lewicowe, a później walczyła z bronią w ręku, ponieważ nie godziła się na to, co zgotował Hitler całej Europie i nie była obojętna i to jest najważniejsze. Mm. Takimi najtragiczniejszymi wydarzeniami, z jakimi się spotkała, to z jej wypowiedzi można wysnuć, że to był pogrom kielecki, taki zupełnie niewytłumaczalny obszar zła, który wybuchł i ona dokumentowała, była jednym z takich fotoreporterów, których redakcja żołnierza polskiego wysłała.
1: 4 lipca 1946 roku.
2: 80 lat temu. Ona już fotografowała to, co się dokonało.
1: Zmasakrowane
2: ciała, opłakujące osoby, które pozostały, marsze ludzi, którzy dzień wcześniej brali udział w tej masakrze. Więc no, to jest wstrząsające i trudne, więc po prostu ciągle trzeba pamiętać, żeby nie być obojętnym wobec zła. Ale też miała świetliste takie momenty, czyli momenty wyzwolenia, powstania Marsylii na przykład, które w 1944 roku, w sierpniu też, tak jak powstanie Warszawy, ale powstanie w Marsylii zakończyło się zwycięstwem, ponieważ Francuzi mieli nieco innych aliantów niż my tutaj za rzeką Wisłą. Miała też momenty dużego szczęścia, a przede wszystkim jak taka postawa właśnie nieobojętności na zło. Ona się nie godziła z niesprawiedliwością i była tym swoim przekonaniom wierna do końca. Może chwilami utopijne one były. Wycofała się z zawodu w 1968 roku, no już kompletnie rozczarowana komunizmem i postawą Gomułki, tymi antysemickimi wystąpieniami i wtedy się z zawodu wycofała.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Kocham swój zawód, bardzo się w nim spełniam. Wdzięczna jestem potwornie naprawdę za to, że mogę cały czas czynnie ten zawód uprawiać.
3: Występowała w wielu miejscach, między innymi na dachu. O tym dachu, o kaszubskiej muzyce, o podróżach dziurawym samochodem i wielu innych sprawach porozmawiamy w niedomówieniach z Natalią Schroeder. Do usłyszenia. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista, kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz jednak utwór ze ścieżki dźwiękowej produkcji serialowej Wielkie Kłamstewka.

Ta muzyka to kompozycja Henryka Kuźniaka stworzona do filmu Seks Misja. Najpiękniejsza muzyka filmowa to hasło, które określa RMF Classic, a wy macie wpływ na to, jak prezentuje się nasza playlista. Spytacie, jak ten wpływ mieć? Wchodźcie do systemu do głosowania na www.rmfclassic.pl. Tam lista przebojów muzyki filmowej, przygotowania do tego niedzielnego programu trwają. Wybieracie utwory, na które głosujecie. Ostatnie notowanie listy przebojów muzyki filmowej miało miejsce 28 czerwca. Na pierwszym miejscu Ennio Morricone i muzyka z filmu Cinema Paradiso. Jak będzie w najbliższą niedzielę? Dowiemy się. A teraz Harry Potter i Kamień Filozoficzny, muzyka Johna Williamsa z tej produkcji. 15. pozycja ostatniego notowania.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Forbes Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Forbes Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 17 w RMF Classic. Pora na najświeższe fakty. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Komisja Europejska stanowczo odpowiada Brazylii, która grozi Unii krokami odwetowymi w związku z wprowadzonym wczoraj zakazem importu brazylijskiego mięsa. Embargo wynika z tego, że Brazylia nie jest w stanie zagwarantować unijnych norm produkcji, jeżeli chodzi o stosowanie antybiotyków. Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą opisze stanowisko komisji.
2: Komisja Europejska mówi jasno, jeśli Brazylia chce wrócić na unijny rynek, musi spełniać te same wymogi, które obowiązują europejskich producentów. Nasze podejście jest proporcjonalne, niedyskryminacyjne i daliśmy naszym partnerom wystarczająco czasu na dostosowanie się. Podkreśla rzecznik komisji Olof Gil. Dla polskich producentów to szczególnie istotne, bo nie chcą konkurować z brazylijskim importem mięsa drobiowego czy wołowego o niższych standardach.
1: Duży wzrost liczby wypadków w Tatrach. W wakacje tatrzańscy ratownicy odnotowali ich o 1/3 więcej niż przed rokiem.
3: Nigdy w statystykach za wakacje nie mieliśmy tylu osób ratowanych, a mówimy tutaj o 541 osobach dokładnie. No jak porównamy to z rokiem ubiegłym, no to mamy wzrost ponad 30%. Wskazuje to pewnie na to, że tych ludzi w Tatrach było znowu rekordowo dużo. Wypadki śmiertelne, no tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7.
1: Zwraca uwagę Grzegorz Kubicki, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kto może, nadal cieszy się sezonem żeglarskim na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Część żeglarzy uważa, że to właśnie wrzesień jest najlepszym miesiącem, aby poczuć ten wiatr w żaglach.
4: Nawet lepiej nam się żeglowało i wiecznie, i pogodowo niż, można powiedzieć, w sezonie. Także początek września był bardzo dobry na Mazurach.
5: W tym roku wrzesień jest ładniejszy niż lipiec. Wiadomo, że na żagle, niezależnie czy jedzie się w maju, czy jedzie się we wrześniu, bierze się te same rzeczy. Tak, i czy się jedzie na jeden dzień, czy na tydzień, też bierzemy te same rzeczy, więc trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy, rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
1: Usłyszał w Mikołajkach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
6: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: Myszołowiec towarzyski z rodziny jastrzębiowatych i inne drapieżne ptaki chronią w Wenecji gości luksusowych hoteli i gwiazdy kina podczas trwającego tam właśnie festiwalu filmowego. Odstraszają gołębie, by te nie brudziły przestrzeni hotelowych, nie krążyły wśród stolików w ogródkach restauracyjnych, wyjadając okruszki oraz nie zakłócały sesji fotograficznych, konferencji prasowych i wywiadów z gwiazdami. W ten sposób jeden z prastarych zawodów świata, sokolnik, wraca w nowoczesnej, do tego bardzo filmowej odsłonie. W faktach to wszystko. Dobrego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek.
0: A w Krakowie antykoncepcja jest wprowadzona w świecie gołębi, także też mamy swoje patenty.
1: Ptasza, dziękujemy. Z ciebie.
7: Dziękuję. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dziś w nocy synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i miejscami burze. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami w kotlinach górskich, tam około 11 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
8: This is Gustavo Santaolalla.
9: Hi, this is James Newton Howard.
10: This is Daniel Pemberton.
11: Hi, this is Max Richter.
12: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z przepięknego filmu, który być może widzieliście i pamiętacie dobrze, Sny o pociągach. A ja mam dla was teraz elektryzującą wiadomość od naszej amerykańskiej korespondentki. Ten film trwa niemal 4 godziny i będzie miał swoją światową premierę 8 września na festiwalu w Wenecji. Mowa o dokumencie Mask Alexa Gibneya.
1: Kino w roli głównej. Za oceanem.
0: Przed premierą na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym kulisy powstawania filmu i jego najważniejsze wątki bardzo obszernie opisuje The Hollywood Reporter. Dziennikarz magazynu widział już film. Publiczność festiwalu w Wenecji zobaczy, przypomnę, 8 września, a o szczegółach zza oceanu w RMF Classic Lidia Krawczuk.
2: Początkowo to miał być dwugodzinny dokument o Elonie Musku. Alex Gibney zaczął nad nim pracować pod koniec 2022 roku i właśnie skończył film 2 lata później, tyle że wtedy jego bohater wszedł do amerykańskiej polityki. Musk wydał ogromne pieniądze na wsparcie kampanii Donalda Trumpa, a po jego zwycięstwie stanął na czele Dodge zespołu, który miał radykalnie ciąć wydatki i zatrudnienie w administracji federalnej. Gibney uznał, że nie może w tym miejscu postawić kropki, kręcił dalej przez prawie 2 lata. Ostatecznie Musk ma 3 godziny i 45 minut. Czy pan Musk współpracuje z panem przy tym dokumencie? Jak dotąd nie, odpowiedział reżyser w podcaście West Doc w 2024 roku. A wie, kim pan jest? Wie, głośno było o sytuacji, gdy ogłosiliśmy projekt. Musk zatwitował na X-ie. Gibney to palant. Odpisałem mu z francuskim akcentem. Palanté. To nie jest jednak, jak pisze The Hollywood Reporter, klasyczna biografia jednego z najbogatszych ludzi świata. Gibney, zdobywca Oscara za dokument Taxi to the Dark Side, mówi, że zrobił film o władzy w XXI wieku. Pierwsza część pokazuje, jak Musk budował swoją pozycję od PayPala przez Tesla, SpaceX i Starlink po przejęcie Twittera. Reżyser podważa przy tym mit genialnego przedsiębiorcy. Jego zdaniem największym talentem Muska jest umiejętność sprzedawania wielkich wizji i przekonywania ludzi, że potrafi je zrealizować. Ale najważniejsze pytanie pojawia się później. Ile władzy może zgromadzić jeden człowiek, który nie został przez nikogo wybrany? SpaceX stał się kluczowym partnerem NASA. Starlink zapewnia łączność między innymi w miejscach objętych wojną. Musk kontroluje X, jedną z największych platform komunikacyjnych świata, a dzięki Dodge jego ludzie uzyskali szeroki dostęp do systemów informatycznych amerykańskiej administracji i danych milionów obywateli. Jak opisuje The Hollywood Reporter, Gibney nie twierdzi, że wie, co stało się z tymi danymi. Pyta jednak, co można byłoby z nimi zrobić, szczególnie w połączeniu ze sztuczną inteligencją. W filmie padają słowa Sama Harrisa, niegdyś zaprzyjaźnionego z Maskiem. To kompletnie szalone, że człowiek tak chaotyczny, który nie został przez nikogo wybrany, ma tak ogromną władzę. Sam Musk odmówił udziału w dokumencie i jeszcze przed jego ukończeniem nazwał go materiałem przygotowanym po to, żeby go zaatakować. Gibney odpowiada, że jego film ma przede wszystkim skłonić widzów do zadania pytania, które z czasem stało się dla niego ważniejsze niż sama historia Elona Muska. Co dzieje się, kiedy technologie, od których zależą państwa i miliony ludzi, znajdują się w rękach jednego prywatnego człowieka?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: Nasza radość jest nie do opisania. Wracamy do Was po wakacjach i o czym będziemy mówić?
3: Powiemy trochę o Wenecji, ale też o tym, co możemy zobaczyć na ekranach kinowych w ten weekend.
2: Zastanowimy się, o co tak naprawdę chodzi z Melem Gibsonem i Ridleyem Scottem.
3: I także zastanowimy się, jaki jest najlepszy serial komediowy, ponieważ doszło do dużego transferu.
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Nasze hasło to najpiękniejsza muzyka filmowa. Daniel Pemberton jest jednym z twórców muzyki dla kina. Teraz posłuchamy jego kompozycji do Władców Wszechświata, produkcji z tego roku.

0: Niro w roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Młoda, utalentowana reżyserka dostaje od studia filmowego szansę życia. Ma nakręcić remake kultowej serii horrorów, która cieszyła się ogromną popularnością w latach 80. i 90. Aby znaleźć inspirację, udaje się na spotkanie z Billie w tej roli Gillian Anderson. Aktorka grała główną rolę w pierwowzorze projektu. Wizyta u ekscentrycznej aktorki szybko przeradza się w coś więcej niż zwykły wywiad. Tak przedstawia się fabuła filmu Miłość, Śmierć i Dojrzewanie w Camp Miasma, który od dzisiaj w kinach film zdobył w tym roku w Cannes nagrodę Palma Queer. Nie przeoczcie. Amnesty International na Berlinale powędrowała ta nagroda w 2024 roku do filmu Ktoś całkiem obcy. I dzisiaj ten film wchodzi na polskie ekrany. Warto spotkać się z tą opowieścią, kiedy syryjska lekarka wraz z córką zostają zmuszone do ucieczki z Aleppo. Jedna desperacka decyzja uruchamia łańcuch wydarzeń, który przekracza granice i wciąga pięcioro nieznajomych w sam środek tej samej burzy. Film od dzisiaj w kinach. Przypomnę, Ktoś całkiem obcy to nowy tytuł. Od dzisiaj w kinach również film 500 mil. Opowieść o rodzinie, w której wydarza się potworny dramat, a ten zmienia wszystko w relacjach rodziców, dzieci i dziadków. Na ekranie między innymi Roman Griffin Davis, dziecięca gwiazda oscarowego filmu Jojo Rabbit, i Bill Nye, wspaniały aktor, którego lubicie zapewne z To właśnie miłość, a ja uwielbiam za rolę w Radiu na fali. W niedzielę, 6 września, dochód z projekcji filmu 500 mil przekazany zostanie Fundacji Słonie na Balkonie, która wspiera zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Ja mam dla Was teraz podwójne zaproszenia na 500 mil. Piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. I ostatni news filmowy. Nie zapominajcie o najnowszym filmie Pedra Almodovara. Gorzkie święta w kinach od tygodnia. Film walczył o Złotą Palmę w Cannes. Nagrody nie zdobył, ale to naprawdę nic nie zmienia. Nie czytajcie recenzji, nie ufajcie tym, którzy są zblazowani i niechętni temu filmowi. Naprawdę bardzo wartościowa opowieść. Warto się wybrać i warto słuchać muzyki z tego filmu. Gorzkie święta. Mamy fragment soundtracku. Urzeczę Was, jestem tego pewna.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Zapraszam na wyjątkową podróż w czasie i przestrzeni. U Kajali 90 lat później. Moim gościem będzie Arkady Paweł Fiedler, który końcem sierpnia zakończył podróż śladami dziadka Arkadego Adama Fiedlera, autora wiekopomnej książki Ryby śpiewają w Ukajali.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Muzyka Jamesa Hornera z filmu Człowiek przyszłości na zakończenie naszego dzisiejszego, pierwszego po wakacjach wydania magazynu o sztuce filmowej Kino w roli głównej. Magda Juszczyk, bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze towarzystwo i liczę na Was w przyszłym tygodniu. Od godziny 15:00 koncentracja pełna na sprawach kina, a teraz już zostawiam Was we wspaniałym towarzystwie Jadwigi Polus, program Rozgrzewka. Do wieczora będziecie mieć łatwy proces podejmowania decyzji, na który utwór zagłosować przed niedzielnym wydaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Wielki Gatsby to teraz ta produkcja i piosenka Lana Del Rey.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Budujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Force Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Force Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
0: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 18. Czas na aktualności ekonomiczne dnia, które przygotował Krzysztof Berenda.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
2: Dzień dobry, ten tydzień zaczął się dla kierowców bardzo źle, a kończy jeszcze gorzej. Ceny paliw nieprzerwanie idą w górę. Jak doskonale wie każdy kierowca, w nocy z poniedziałku na wtorek tankowanie podrożało średnio o złoty 10 zł za litr, czyli za przeciętny bak dało to podwyżkę o jakieś 50 zł. A to dlatego, że rząd wprowadził wyższy VAT na paliwa. Kolejne dni niestety tylko pogorszyły sytuację, bo od ostatniego wtorku do dzisiaj paliwa podrożały o kolejnych 20, nawet 25 groszy za litr. W efekcie teraz w kraju średnio podstawowa benzyna 95 kosztuje 7 zł 84 grosze, natomiast najzwyklejszy olej napędowy kosztuje teraz 8,64. Paliwo drożeje, bo ropa drożeje. Mówiliśmy o tym w faktach. Powrót do działań wojennych między Ameryką a Iranem sprawił, że właśnie ceny ropy idą w górę i nie pomagają tutaj coraz bardziej agresywne działania Rosji wobec Europy. To wszystko uderza bezpośrednio w nasze polskie portfele. To też przekłada się na niekorzystne dla nas wysokie kursy zagranicznych walut. One też mają znaczenie przy wyznaczaniu cen paliw. Euro kosztuje w tej chwili 4,31 zł, dolar 3,71, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5,02 zł.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: 2 minuty po godzinie 18. Jadwiga Polus, witajcie serdecznie w kolejnej rozgrzewce. No właśnie, takiej w przedbiegach do listy przebojów muzyki filmowej, która powraca po wakacyjnej przerwie, ale wciąż w głowie lato. No i mam nadzieję, że ta znakomita energia poprowadzi was prosto do poczekalni listy, by wybierać pierwsze po wakacjach notowanie LPMF-u. Na miejscu 12 utwór z serialu Rozdzielenie i tym utworem witam się z wami bardzo serdecznie.

Spodobała ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Monty Norman i muzyka do Bonda Doktor. No i fragment soundtracku przed chwilą usłyszeliście w RMF Classic. 10 minut po godzinie 18. Gorąco pozdrawiam tych, którzy w drodze z pracy do domu. No i mam nadzieję, że kolejny wieczór w ramach rozgrzewki do notowania przyniesie wam bardzo dobrą drogę powrotną do domu. To jest no właśnie jeden z takich tematów, który wycisza, uspokaja i pozwala trochę zebrać myśli, ale też jednocześnie przenosi nas do tego niezwykłego, wyobrażonego świata reżysera Odysei, o której mowa. Muzykę do filmu Christophera Nolana skomponował Ludwig Göransson i posłuchajcie teraz naszej nowości z poczekalni, która czeka na wasze głosy na rmfclassic.pl. To wytworzycie pierwszy powakacyjne wydanie LPMF-u i bardzo mocno liczę na waszą aktywność. Chasing the Escaping Sun, Odyseja Göranssona.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Teldec Classic, Nicolas Arnoncourt, Concentus Musicus Wien i Józef Haydn na instrumentach z epoki.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15:00 w RMF Classic.
6: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
7: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluc. Rostkowski.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
3: Po reklamie.

0: To muzyka Dymitra Szostakowicza, fragment soundtracku do filmu Szerszeń. Słuchacie RMF Classic, wkrótce Dire Straits i utwór Your Latest Trick, a teraz muzyka, która dzięki waszym głosom uplasowała się w notowaniu 555 na miejscu 8. Wciąż bardzo, bardzo cenicie twórczość japońskiego kompozytora Joe Hisaishiego, a zwłaszcza ten soundtrack do animacji Spirited Away w Krainie Bogów. To temat The Return. Przypomnę wam go już teraz i przypomnę również, że możecie tworzyć nadchodzące pierwsze notowanie po wakacjach, które rozpoczniemy o godzinie 18 punktualnie wraz z Tytusem Hołdysem. Liczymy na waszą obecność, a wcześniej możecie oddać swój cenny głos na rmfclassic.pl.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach i wracają sobotnie programowe sztosy. Kaja zaprasza od 11:00. Możecie słuchać jej cudownych, wrażliwych rozmów z zaproszonymi gośćmi. Możecie też obejrzeć je w sieci. Wideo podcast znajdziecie bez trudu. Po serialowym uniwersum oprowadzać będą w tym sezonie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska. Zaczynają od 13:00.
2: A po 15:00 nasz duet w akcji. Natalia Ryba i Jacek Cygan. I znów prowokować was będziemy tezą "Nie ma takiego filmu". A po 17:00 padajcie do Cafe Classic. To miejsce dla miłośników teatru, dobrej literatury i sztuki. To królestwo Natalii Grzeszczyk. Tuż po jej programie o 21:00 zaczyna się Muzyka spod igły, czyli czas dla fanów winyli.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
3: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
4: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
5: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
4: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
5: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
4: Natalia Ryba.
5: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
6: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
3: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Już teraz jest to jedna z nowości, która trafia po wakacyjnej przerwie do poczekalni LPMF-u. Temat nowy, choć soundtrack już wielokrotnie przez Was wybierany do najlepszej dwudziestki, ale mam nadzieję, że ten nowy temat w zestawieniu przypomni Wam, jak bardzo wyjątkowa jest to partytura. Interstellar, muzyka Hansa Zimmera.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. I could stay awake just to hear.

0: reklama.
1: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
0: Po reklamie.

0: To była muzyka Michela Legranda do filmu Biały Delfin Słuchacie RMF Classic. Wkrótce Ennio Morricone i muzyka do filmu Dobry, Zły i Brzydki. Dodam, że muzyka maestro Morricone triumfuje na 555 notowaniu na szczycie. To wasz numer jeden, Cinema Paradiso. Soundtrack z filmu pod tytułem na miejscu drugim, Duna, część druga Hansa Zimmera na miejscu trzecim. W notowaniu 555 uplasował się John Powell i fragment soundtracku z filmu Jak wytresować smoka. Do poczekalni trafiły nowości i możecie sprawić, że pierwsze wydanie po wakacjach zabrzmi zupełnie inaczej. Głosowanie na rmfclassic.pl. Zapraszam Was bardzo gorąco. Wśród tych nowości Michael Giacchino i fragment soundtracku z filmu Spider-Man. Całkiem nowy dzień.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Wielkiej Nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej.
2: Lalka. Słynną powieść Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.
3: Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.
2: Premierowy odcinek Lalki już o 20.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Pomagają od pierwszej minuty Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Po reklamie.

0: Muzyka Fryderyka Chopina to był Mazurek Amol, opus 68, numer 2, a przy fortepianie Jean-Marc Luisada. Wcześniej Suite Carmen, aranżacja muzyki Georges Bizeta pod batutą Riodona Szczedrina. 19.30 na zegarach, to jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej i sięgam po kolejną nowość, która dołącza do poczekalni i mam nadzieję, że rozgrzeje waszą wyobraźnię i chęci do współtworzenia jedynej takiej listy przebojów muzyki filmowej, którą możecie usłyszeć tylko w RMF Classic w niedzielę od godziny 18. A więc jeśli chcielibyście usłyszeć ten temat wśród najlepszej dwudziestki, to jest ten moment. Warto zajrzeć na rmfclassic.pl do serwisu listy, gdzie możecie wybierać utwory i piosenki faworytki do pierwszego po wakacjach notowania. To jest utwór, który kojarzycie z legendą wokalnej sceny, naprawdę niezwykłą artystką. Jej piosenka trafiła na warsztat The Hampton String Quartet i to jest cover i zupełnie niedawno zagrał w drugim sezonie serialu Wednesday.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere. Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Piąta rano to jeszcze nie wiadomo, czy to jest rano, czy to jest jeszcze noc.
3: No właśnie, jak się ktoś nie położył, tak. Jak się ktoś nie kładzie przed piątą, tak, to jeszcze wieczór.
2: No właśnie.
3: Występowała w wielu miejscach, między innymi na dachu. O tym dachu, o kaszubskiej muzyce, o podróżach dziurawym samochodem i wielu innych sprawach porozmawiamy w Niedomówieniach z Natalią Schroeder. Do usłyszenia. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
4: RMF Classic. I wszystko ma swój rytm.

0: To był fragment jednego z najsłynniejszych hymnów koronacyjnych Jerzego Fryderyka Händla. Kapłan Cadok. Fragment tego dzieła wykonała angielska orkiestra kameralna, a poprowadził Sir David Wilcox. Tu RMF Classic. Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej, taka przed wami. Niespodzianka dla tych, którzy śledzą nowości z poczekalni LPMF-u. Wraz z wrześniowym sezonem pojawiły się takie perłeczki, no bo jak inaczej nazwać tutaj utwór, który komponuje genialny Phil Collins, zaśpiewa jeszcze bardziej utalentowana wokalnie Judith Hill. Tak powstaje zupełnie nowa wersja tej legendarnej piosenki. Zagrała w serialu Małe Ogniska. No i mam nadzieję, że dzięki waszym głosom pojawi się wśród najlepszej 20 LPMF-u. Notowanie pierwsze po wakacjach w tą niedzielę o godzinie 18:00. Głosujcie.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

Zabrzmiał fragment koncertu wiolonczelowego G-moll Georga Matiasa Mona. To było wykonanie Jian Wanga, któremu towarzyszyła Kamerata Salzburga. Słuchajcie RMF Classic na naszej ścieżce dźwiękowej. Bardzo blisko do weekendu towarzyszymy Wam muzyką Alana Silvestriego. Wkrótce fragment Pinokia, potem muzyka Jenna Williamsa z filmu Imperium kontratakuje. A teraz utwór, który jest jednym z najpiękniejszych duetów naszych czasów. To jest utwór, który zaśpiewają Andrea Bocelli i Sarah Brightman. Time to say goodbye. A jeszcze dziś o 20.30, o tej godzinie właśnie, możecie zasiąść wygodnie w fotelu i zanurzyć się w świat lalki Bolesława Prusa. Czyta dla Was tę niezwykłą powieść wybitny aktor teatralny i filmowy Andrzej Seweryn. Punktualnie 20.30, kolejny odcinek.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zaczynałam śpiewać na estradzie, to od razu pierwszą pracę, jaką dostałam, od razu z Marylką.
3: To taka głęboka woda.
2: No od razu. Było tak, że ja, słuchaj, w maju zdałam maturę i bardzo byłam szczęśliwa.
4: I zaliczyłaś najlepszą lekcję życia.
2: Absolutnie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
5: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, kobietą wywodzącą się z niezwykle muzykalnej rodziny, Magdą Steczkowską.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
6: Reklama.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Florentyna siada nieśmiało na fotelu i cichym, melodyjnym głosem czyta list pisany po francusku. Droga Belu, wybacz, że odzywam się w sprawie, którą tylko ty i twój ojciec macie prawo rozstrzygać. Wiem, drogie dziecię, że pozbywasz się twego serwisu i sreber. Sama mi zresztą o tym mówiłaś. Wiem też, że znalazł się nabywca, który ofiarowuje wam 5000 rubli. Moim zdaniem za mało, choć w tych czasach trudno spodziewać się więcej. Po rozmowie jednak, jaką miałam w tej materii z Krzeszowską, zaczynam lekać się, ażeby piękne te pamiątki nie przeszły w niewłaściwe ręce. Chciałabym temu zapobiec. Proponuję ci więc, jeżeli zgodzisz się, 3000 rubli pożyczki na zastaw wspomnianego serwisu i sreber. Sądzę, że dziś wygodniej będzie im u mnie, gdy twój ojciec znajduje się w takich kłopotach. Odebrać je będziesz mogła, kiedy zechcesz, a w razie mojej śmierci nawet bez zwracania pożyczki. Zasyłam ci 1000 pocałunków. Joanna. Postscriptum. Wyobraź sobie, co za szczęście spotkało moją ochronkę. Będąc wczoraj w sklepie tego sławnego Wokulskiego, przymówiłam się o mały datek dla sierot. Liczyłam na jakie 15 rubli, a on, czy uwierzysz, ofiarował mi 1000, wyraźnie 1000 rubli i jeszcze powiedział, że na moje ręce nie śmiałby złożyć mniejszej sumy. Kilku takich Wokulskich, a czuję, że na starość zostałabym demokratką. Co za upokorzenie, szepnęła panna Izabela, nerwowo bijąc ręką w szezlong. Upokorzeniem jest proponować komuś 3000 rubli na zastaw sreber i to wówczas, gdy obcy ofiarowują 5000. Innego nie widzę. Jak ona nas traktuje? My chyba naprawdę jesteśmy zrujnowani. Za dużo wiesz, odparła Florentyna, ale nie wszystko. Już od 2 tygodni, może od 10 dni, widzę, że ojciec miewa po 15 rubli. Więc zaciąga długi? Nie. Ojciec nigdy nie zaciąga długów w mieście. Każdy wierzyciel przychodzi z pożyczką do domu i w gabinecie ojca dostaje kwit albo procent. Nie znasz go pod tym względem. Więc skądże teraz ma pieniądze? Nie wiem. Widzę, że ma i słyszę, że zawsze je miał. Po cóż w takim razie zezwala na sprzedaż sreber? Pytała natarczywie panna Izabela. Może chce zirytować rodzinę? A kto wykupił jego weksle? Panna Florentyna zrobiła rękoma ruch oznaczający rezygnację. Nie wykupiła ich Krzeszowska, rzekła. To wiem na pewno, więc albo ciotka Hortensja, albo... Albo? Albo sam ojciec. Czy nie wiesz, ile rzeczy robi ojciec, ażeby zaniepokoić rodzinę, a potem śmiać się? Czarno ubrana kuzynka zwolna podniosła się z fotelu i cicho wyszła. Panna Izabela znowu poczęła patrzeć na swój pokój, który wydał się jej popielatym, na czarne gałązki, które chwiały się za oknem, na parę wróbli świergoczących może o budowie gniazda, na niebo, które stało się jednolicie szarym, bez żadnej jaśniejszej prążki. W jej pamięci znowu odżyła sprawa kwesty i nowej toalety, ale obie wydały się jej tak małymi, tak prawie śmiesznymi, że myśląc o nich, nieznacznie wzruszyła ramionami.
0: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jesień w RMF Classic. Już w piątek o 15:00 kino w roli głównej. O 11:00 w soboty Kaja zaprasza na spotkania z wyjątkowymi gośćmi. A w niedzielę o 10:00 czekają nas niedomówienia pamiętniki, czyli niezwykłe rozmowy Artura Andrusa. Do tego w weekend o 14:00 spotkamy się całymi rodzinami w kinie familijnym. Nowym programie o filmach dla dużych i małych. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy!
2: Już niebawem muzyka Thomasa Newmana na naszych falach zabrzmi fragment soundtracku z filmu Zapach kobiety, a potem powrócimy do brzmienia serialu 1670 i to będzie muzyka Jerzego Rogiewicza. A teraz powracam do niezwykłej piosenki, którą usłyszeliśmy po raz pierwszy na początku lat 80. Purple Rain z filmu Purpurowy deszcz.

Muzyka Jerzego Rogiewicza do serialu 1670, a wcześniej muzyka Thomasa Newmana z filmu Zapach kobiety. Słuchacie RMF Classic, ode mnie na dobranoc, teraz utwór Michała Glinki. To będzie uwertura do opery Rusłan i Ludmiła, wykonanie Orkiestry Teatru Maryjskiego, prowadzi Walery Giergiew. Liczę na Waszą obecność w liście przebojów muzyki filmowej. Po raz pierwszy lista zabrzmi w najbliższą niedzielę po godzinie 18. Pierwsze notowanie po wakacjach i to Wy wybieracie tę najlepszą dwudziestkę, którą wspólnie wraz z Tytusem Hołdysem zaprezentujemy Wam w czasie notowania głównego. I pamiętajcie, rozgrzewki w każdy wtorek, środę i piątek między godziną 18 a 20. Gorąco zapraszam i mam nadzieję do usłyszenia. Jadwiga Polus. Dobranoc.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
3: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
4: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
3: Która gwiazda błysnie na czerwonym dywanie?
4: A która w gondoli?
2: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
3: Natalia Ryba,
4: Jacek Cykan.
2: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
5: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. Klasyka, która stawia cię na nogi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W nowych premierach najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: Nasza radość jest nie do opisania. Wracamy do Was po wakacjach i o czym będziemy mówić?
3: Powiemy trochę o Wenecji, ale też o tym, co możemy zobaczyć na ekranach kinowych w ten weekend.
2: Zastanowimy się, o co tak naprawdę chodzi z Melem Gibsonem i Ridleyem Scottem.
3: I także zastanowimy się, jaki jest najlepszy serial komediowy, ponieważ doszło do dużego transferu.
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Po reklamie.
1: RMF Classic. Klasyka, która zwalnia tempo twojego dnia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Zdubbingowałam kiedyś bajkę i to było niesamowite dla mnie doświadczenie, zwłaszcza, że ja po prostu kocham bajki i po dziś mam 30 lat i oglądam w kółko te same bajki, znam wszystkie dialogi na pamięć i jestem absolutnie bardzo bajkowa.
3: Występowała w wielu miejscach, między innymi na dachu. O tym dachu, o kaszubskiej muzyce, o podróżach dziurawym samochodem i wielu innych sprawach porozmawiamy w Niedomówieniach z Natalią Schroeder. Do usłyszenia. Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
13: RMF Classic. Dziś w Twoim domu gra Chopin.

0: RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
1: Urodził się i wychował na szkockiej farmie, by jako 16-latek zostać urzędnikiem. Jego życiem kierowało niekończące się pasmo zbiegów okoliczności. Dzięki nim uratował miliony ludzi na całym świecie. Poznajmy Aleksandra Fleminga. Jesienią 1921 roku bakteriolog Alexander Fleming pracuje w swoim laboratorium na drugim piętrze Clarence Memorial Wing w St. Mary's Hospital w Londynie. Bada naturalne procesy obronne organizmu. Jeszcze podczas pierwszej wojny, będąc lekarzem w szpitalu frontowym, zauważył, że organizm sam zwalcza niektóre zakażenia. Teraz chce ustalić, jak to się dzieje. Niestety sam padł ofiarą zakażenia. Nie groźnego, ma po prostu katar, ale na tyle silny, że kapie mu z nosa, co mocno utrudnia pracę. Podczas sprawdzania rozwoju hodowli bakterii kilka kropli wydzieliny z nosa spada mu wprost do preparatu namnażanego w szalce Petriego. Fleming odkłada szalkę na bok. Utrata jednego preparatu nie ma znaczenia, na stole ma ich kilkadziesiąt. Zresztą nigdy nie wyrzuca nic od razu. Ma nawyk, by wracać do każdej próbki i sprawdzać, czy nie znajdzie w niej coś nietypowego. Gdy po kilku dniach sprawdza szalki przeznaczone do oczyszczenia, w jego ręce wpada ta, do której spadły jego smarki. Dostrzega w niej coś zaskakującego. Wokół kropli wydzieliny bakterie stały się przezroczyste, obumarły. Im dalej, są wyraźniejsze, aż w końcu normalnie rosną. To zabawne, mówi do swojego asystenta stypendysty Wiktora Allisona. Fleming ma 40 lat. Urodził się w 1881 roku jako siódme z ośmiorga dzieci szkockiego farmera. Czworo z nich to przyrodnie rodzeństwo z pierwszego małżeństwa ojca. Ojca, który dość wcześnie osierocił rodzinę. Zmarł, gdy Aleksander miał zaledwie 7 lat. Farma Lochfield dawała rodzinie dobre utrzymanie. Na tyle dobre, że wszystkie dzieci chodziły do szkoły. Aleksander uczył się dobrze i otrzymał stypendium w Kliman Rock Academy, najlepszej szkole w hrabstwie. Stamtąd, mając 13 lat, trafia do Londynu, gdzie jego starszy przyrodni brat Thomas jest lekarzem. Póki co nic nie wskazuje, że i Aleksander nim zostanie. Przez 2 lata uczy się w Regent Street Polytechnic, szkole średniej przygotowującej do praktycznej nauki zawodu. Dla Fleminga oznacza to wiedzę ogólną, która pozwala mu otrzymać pracę urzędnika w londyńskim biurze Towarzystwa Żeglugowego American Line. Pracę dobrą, ale nudną. Szczególnie po latach dzieciństwa spędzonego wśród szkockich wzgórz i pól. W roku 1900, podczas II wojny burskiej, Aleksander wraz z dwoma braćmi zaciąga się do London Scottish Regiment, ochotniczej formacji wojskowej. Szkolenie jest długie i nie zdąża wyjechać na front, ale okazuje się, że jest doskonałym strzelcem. Jest też doborowym pływakiem i doskonale radzi sobie w drużynie piłki wodnej. W 1901 roku daleki krewny zostawia Aleksandrowi spadek 250 funtów. To niezły kapitał, który można zainwestować. Starszy brat Thomas namawia go, by zainwestował w siebie. Pieniądze wystarczą na utrzymanie przez kilka lat, a w tym czasie może ukończyć studia medyczne i zostać lekarzem. Aleksander zdaje egzaminy i ze wszystkich londyńskich szkół medycznych wybiera St. Mary's Hospital Medical School w Paddington. Wybiera właśnie tę szkołę, bo z zawodów zna jej drużynę piłki wodnej. Medycyna przychodzi mu z wyjątkową łatwością. Zgarnia wszystkie stypendia i nagrody za wzorową naukę. Szczególnie interesuje go chirurgia. Poza tym jest członkiem szkolnej drużyny strzeleckiej i reprezentacji piłki wodnej. W St. Mary's nie ma niestety wolnych miejsc na chirurgii, więc po ukończeniu studiów zaczyna szukać innego szpitala, w którym może zacząć praktykę. Ale jego odejście dla St. Mary's oznacza utratę doskonałego zawodnika, dlatego otrzymuje propozycję pozostania w szkole. Ale jedyny wolny wakat jest na oddziale szczepień kierowanym przez bakteriologa profesora Almorta Wrighta. Bakteriologia to stosunkowo młoda, prężnie rozwijająca się dziedzina medycyny. Wright pracuje nad oceną reakcji organizmu na szczepionki i wciąga młodego Fleminga do swoich badań. Ten odnajduje się w laboratorium doskonale. Po zaledwie 2 latach ma już złoty medal w bakteriologii i zaczyna wykładać. Gdy wybucha I wojna światowa, Fleming ma 33 lata. Służąc w szkockim regimencie, był szeregowcem, ale jako lekarz otrzymuje stopień porucznika i powołanie do korpusu medycznego. Wraz ze swoim szefem organizują laboratorium polowe w Boulogne-sur-Mer jako zaplecze dla brytyjskich żołnierzy. nie do końca polowe, bo mieści się na dachu miejscowego kasyna. Naukowcy starają się zrozumieć, dlaczego ranni żołnierze nie umierają od odniesionych obrażeń, a dopiero po kilku dniach z powodu zakażenia. Ich rany są zabrudzone błotem, fragmentami mundurów, odłamkami pocisków. A dostępne środki odkażające? Kwas karbolowy, kwas borowy, związki rtęci, nadtlenek wodoru i preparaty z chlorem nie pomagają. Niszczą bakterie będące na powierzchni. Ale głębiej rozwijają się bakterie beztlenowe i dochodzi do zakażenia krwi, które zwykle kończy się śmiercią. Dlatego chirurdzy zapobiegawczo amputują kończyny, gdy tylko rana jest głęboka. Fleming zauważa, że środki dezynfekcyjne nie zachowują się tak jak w laboratorium. Niszcząc bakterie, niszczą przy okazji żywe komórki i leukocyty, czyli białe krwinki będące naturalnym mechanizmem obronnym. Zauważa też drugi istotny czynnik. Zakażenia paciorkowcami następują dopiero w szpitalu i to one są częstą przyczyną śmierci. W czasie jednego z urlopów Fleming wyjeżdża do Londynu. Po powrocie mimochodem wspomina, że się ożenił. Koledzy biorą to za kiepski żart. Jest znany z tego, że nie ma poczucia humoru. Do tego jest mrukiem. Niewiele mówi, głównie słucha, ale okazuje się, że to nie jest żart. Poślubił Sarę McElroy, która prowadzi w Londynie własną praktykę pielęgniarską. Sara jest przeciwieństwem Aleksandra, duszą towarzystwa, jest energiczna, rozmowna i bezpośrednia. W 1918 roku Fleming wraca do St. Mary's Hospital. Ma ogromne doświadczenie, które zdobył badając zakażenia ran, zgorzel gazową, działania antyseptyków i reakcje immunologiczne. To coś więcej niż praca w przyszpitalnym uniwersyteckim laboratorium. Wie, że środek do walki z zakażeniem musi działać selektywnie, zwalczać niebezpieczne bakterie, nie szkodząc przy tym organizmowi. Niestety większość lekarzy nie wierzy, że jakakolwiek substancja wprowadzona do organizmu może działać w taki sposób. W 1919 roku Fleming wraz z Arthurem Porteousem publikują w czasopiśmie medycznym The Lancet artykuł opisujący obserwacje ze szpitala polowego. Tematem są zakażenia paciorkowcem, do których dochodzi po kilku dniach pobytu w szpitalu. Nie potrafią tego jeszcze nazwać zakażeniem szpitalnym, ale znają mechanizm uśmiercający pacjentów. Ich zdaniem jedną z jego przyczyn jest nadużywanie antyseptyków, płukanie ran roztworem podchlorynu sodu, co zabija naturalną odporność. I choć na poparcie tego mają sporo własnych obserwacji, nie potrafią udowodnić, że w warunkach szpitalnych zwiększanie ilości antyseptyków nie zmniejsza ilości bakterii tak jak w warunkach laboratoryjnych. Fleming wie, że w przyrodzie istnieje coś, co może pomóc w walce z zakażeniami. Prowadząc eksperymenty, przypadkowo zanieczyszcza preparat swoim śluzem z nosa. To zabawne, mówi patrząc na szalkę i pokazuje preparat Victorowi Allisonowi. Razem przygotowują roztwór bakterii w soli fizjologicznej, które tworzą żółtawy płyn. A potem dodają do nich kilka kropli śluzu z nosa. To, co się dzieje, wygląda jak magia. Dosłownie po 2 minutach płyn staje się przeźroczysty. Zastanawiają się, czy i inne płyny ustrojowe zachowują podobne właściwości. Na pierwszy ogień idą łzy. Tym razem roztwór bakterii staje się szklisty już po 1 minucie, co wskazuje, że łzy silniej zabijają bakterie. Przez następne 5 lub 6 tygodni nasze łzy były źródłem tego niezwykłego zjawiska. Wiele cytryn użyliśmy, po tym jak cebula nie dawała rady, aby wywołać potok łez. Zapotrzebowanie na łzy było tak duże, że zaciągnięto do pomocy laborantów, którzy otrzymywali 3 pensy za każdą porcję. Tak po latach będzie wspominał Allison. Łzy posiadają właściwości antybakteryjne, ale tak jak śluz z nosa zabijają tylko niektóre szczepy, głównie te niegroźne. Po łzach przychodzi kolej na ślinę, krew, nasienie, płyn z torbieli, ropę z ran, białka jajek. Wszystkie próbki zawierają bakteriobójczy enzym, któremu szef laboratorium Almort Wright nadaje z greki nazwę lizozym, enzym o zdolności rozpuszczania bakterii. Skoro ludzki lizozym działa na bakterie słabo, Fleming wysyła Allisona do laboratorium Ministerstwa Rolnictwa, gdzie udaje mu się zdobyć próbki łez koni, krów, gęsi, królików, a nawet świnek morskich. Wszystkie zawierają lizozym, ale i on nie jest silniejszy. W grudniu o swoim odkryciu Fleming informuje podczas wykładu w Medical Research Club zrzeszającym najwybitniejszych badaczy. Niestety nie ma pytań ani dyskusji, co dla naukowca oznacza jedno – wynalazł coś bez znaczenia. Rok później wygłasza referat przed Królewskim Towarzystwem Naukowym. I tu również nikt nie interesuje się lizozymem. Z jednym wyjątkiem. Gdy Fleming odchodzi, by coś zjeść w bufecie, jakiś staruszek zaczyna wypytywać Allisona o szczegóły. Po chwili dziękuję i znika. Wtedy Allison zauważa, że ich rozmowie przysłuchiwał się Fleming, który pyta, czy wie, kim jest starszy pan z brodą. Allison nie ma pojęcia. To był profesor Starling, największy żyjący autorytet w dziedzinie enzymów, ale nie martw się, świetnie się spisałeś. Niezrażony obojętnością, Fleming publikuje w czasopiśmie naukowym artykuł na temat lizozymu. Pisze o pobraniu śluzu od pacjenta o inicjałach AF, czyli o sobie. Ale świat naukowy wciąż nie zwraca uwagi na to odkrycie, bo choć lizozym wykazał właściwości bakteriobójcze, to są one słabe, a zatem nie da się go praktycznie zastosować. Fleming spędza w laboratorium sporo czasu. Wspiera go Sara, która sprzedała swoją praktykę pielęgniarską i zajęła się prowadzeniem domu. Nakłoniła też, by przestał leczyć i zajął się wyłącznie badaniami. To zmniejsza ich dochody i nie mogą pozwolić sobie na utrzymanie służby, ale Sara wierzy, że Alexander jest wielkim człowiekiem i zmieni świat. W 1924 roku rodzi im się syn Robert Fleming. Wybiegając w przyszłość, on również zostanie lekarzem. A jaka będzie przyszłość Aleksandra Fleminga i jakich dokona odkryć, tego dowiemy się już po przerwie.
0: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.

0: RMF Classic.
1: W 1928 roku Flemingowie jak co roku wybierają się na wakacje do swojego wiejskiego domu The Dune w Barton Miles w Suffolk. Alexander od kilku miesięcy jest profesorem bakteriologii. W dzień wykłada, a wieczory spędza w laboratorium. Od roku bada właściwości gronkowców, opracowuje na ich temat rozdział do wielotomowego wydania systematyki bakteriologii. Wyjeżdżając na wieś, jak zwykle nie posprzątał preparatów w laboratorium. Po powrocie 28 września pracę rozpoczyna od porządkowania biurka. Ale jak zwykle przed wyrzuceniem przegląda każdy preparat. Robi to w obecności dawnego kolegi, Daniela Price'a, który wpadł w odwiedziny. Jeden z preparatów z hodowlą gronkowca złocistego wygląda jednak inaczej. Na jego powierzchni wyrosła zielonkawa pleśń, a wokół niej znajdują się kręgi, w których gronkowiec stał się przeźroczysty, obumarł. Pokazuje go Price'owi, który mówi: właśnie tak odkryłeś lizozym. Fleming pobiera próbkę pleśni i zaczyna ją hodować. Później testuje, jak roztwór, który roboczo nazywa sokiem pleśniowym, działa na różne rodzaje bakterii. Okazuje się, że zabija nie tylko gronkowce, ale również paciorkowce, pneumokoki, gonokoki oraz bakterie wywołujące błonice, czyli bakterie gram dodatnie. Bakterie gram ujemne są odporne, z wyjątkiem tej wywołującej rzeżączkę. Ale jest coś, co wydaje się być jeszcze ważniejsze. Pleśń nie zabija leukocytów. 7 marca 1929 roku substancja otrzymuje nazwę penicylina, od rodzaju pleśni, z której pochodzi. W maju o odkryciu Fleming informuje na łamach British Journal of Experimental Pathology. Jednak publikacja nie wywołuje żadnej reakcji w świecie naukowym. Podobnie jak wcześniej wykład w Medical Research Club. Tak samo jak po zaprezentowaniu lizozymu nie ma pytań ani dyskusji. Najwybitniejsi badacze uznają, że to kolejne odkrycie bez znaczenia. Prawdopodobnym powodem obojętności jest brak możliwości wyhodowania większej ilości pleśni, oczyszczenia jej i ustabilizowania w formie nadającej się do badań klinicznych. Fleming jest bakteriologiem, a do tego potrzebna jest wiedza z biochemii. Mimo to, mając zaledwie roztwór, podejmuje próbę leczenia pacjenta chorego na ciężkie zapalenie zatok. Niestety bez skutku. Dopiero późniejsze badania wykażą, że efektu nie było, bo zakażenie wywołała bakteria odporna na penicylinę. Mimo to Fleming rozdaje próbki każdemu lekarzowi i badaczowi, który tylko wyrazi nią zainteresowanie. Jednym z nich jest patolog Cecil George Payne z Royal Infirmary w Sheffield. Payne przygotowuje własny filtrat i wypróbowuje go na kilku noworodkach z ciężkim ropnym zapaleniem spojówek i górniku z tą samą chorobą. Czwórka pacjentów zostaje wyleczona. Kłopot w tym, że Payne nie publikuje wyniku, a zatem wciąż brakuje dowodu wskazującego na skuteczność penicyliny. I nie zapewnia go nawet sam Fleming, który również z pozytywnym skutkiem użył kropli soku pleśniowego, lecząc nim zapalenie spojówek Kate'a Rogersa, kapitana uniwersyteckiej drużyny strzeleckiej, tym samym zapewniając zwycięstwo w zawodach. Mija kilka lat i prowadzone w St. Mary's próby oczyszczenia i ustabilizowania penicyliny nie przynoszą rezultatu. Dla Fleminga pleśń jest narzędziem wykorzystywanym do selektywnego usuwania z preparatów określonych szczepów bakterii. W tym czasie w Niemczech Gerhard Domag odkrywa sulfonamidy, nowy lek hamujący wzrost bakterii. To przełom w medycynie, a penicylina wciąż pozostaje nieistotnym odkryciem. W 1936 roku kierownictwo Szkoły Patologii na Uniwersytecie Oksfordzkim obejmuje Howard Florey. Zatrudnia w swoim zespole biochemika Ernsta Heina, niemieckiego Żyda, który po dojściu nazistów do władzy musiał opuścić Niemcy. Hein interesuje się związkami antybakteryjnymi. Przeglądając fachową literaturę, trafia na artykuł Fleminga o penicylinie. Razem z Florejem i, co należy podkreślić, z całym zespołem laboratorium udaje im się ją wyodrębnić z soku pleśniowego, skoncentrować i oczyścić. Mają jej tyle co na paznokciu, ale to wystarcza do przeprowadzenia eksperymentu. 8 myszy zostaje zarażonych śmiertelną dawką paciorkowca. 4 otrzymują penicylinę. Efekt jest piorunujący. Myszy, którym podano lek, przeżyły. Wynik eksperymentu zostaje opublikowany w The Lancet. Fleming jest zaskoczony, czytając, że w laboratorium w Oksfordzie udało się wyprodukować jego lek i przeprowadzić pierwsze badania. I to z pozytywnym skutkiem. Telefonuje do Florey'a i zapowiada wizytę. Słysząc o tym, Hein mówi: myślałem, że on od dawna nie żyje. Owszem, żyje, ma 55 lat. Laboratorium na Oksfordzie zaczyna przypominać niewielką manufakturę. Pleśń jest produkowana w słoikach, kolbach, ceramicznych garnkach, w czym się tylko da. Płyn wymaga stałego mieszania, więc specjalnie zatrudnione asystentki są nazywane Penicillin Girls. Niestety metoda jest mało wydajna i po kilku miesiącach naukowcy dysponują niewielką ilością leku. Nadarza się jednak doskonała okazja, by sprawdzić jego działanie na człowieku. Pacjentem jest policjant z Oxfordu, Abraham Alexander. Pracując w ogrodzie, zadrapał się w twarz. W ranę wdało się ropne zakażenie, tak duże, że lekarze musieli usunąć oko, ale to nie pomogło. Teraz infekcja zagraża jego życiu. W lutym 1941 roku otrzymuje penicylinę. Efekt jest spektakularny. Temperatura spada, a zakażenie ustępuje. Niestety po kilku dniach kończy się zapas leku. Naukowcy odzyskują aktywną substancję wydalaną przez pacjenta z moczem, oczyszczają ją i podają ponownie. To jednak wciąż zbyt mało. Bakteria atakują ze zdwojoną siłą i pacjent umiera 15 marca. Śmierć pacjenta jest porażką, ale daje Flemingowi ważną wskazówkę. Zbyt mała dawka i zbyt krótkie leczenie prowadzą do uodpornienia bakterii. W przyszłości będzie to jedna z fundamentalnych zasad ściśle przestrzeganych przy użyciu antybiotyków. Kłopot w tym, że jest rok 1941 i trwa wojna. Brytyjscy naukowcy nie są w stanie wyprodukować większej ilości leku. O pomoc zwracają się do Amerykanów, by oni przyłączyli się do badań. Tak do projektu przystępują największe koncerny farmaceutyczne. W 1942 roku do szpitala St. Mary's trafia bliski znajomy Fleminga, Harry Lambert. Ma ciężkie paciorkowcowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Sulfonamidy, za które Domag otrzymał Nagrodę Nobla, nie działają. Stan chorego jest ciężki. Fleming sprowadza z Oxfordu niemal cały zapas penicyliny. Florey zastrzega jednak, by wstrzymał się z podaniem leku, bo jest nieoczyszczony i musi go wpierw przetestować. Wieczorem Florey wstrzykuje dawkę leku zakażonemu kotu. Rano dzwoni do St. Mary's, mówiąc, że kot zdechł i lek nie jest bezpieczny. Rzecz w tym, że Fleming nie miał wyjścia, obawiając się o to, czy pacjent przeżyje noc, podał penicylinę wprost do kanału kręgowego. Kot zdechł, a Harry Lambert obudził się ze śpiączki, mówiąc, że jest głodny. I tak 27 sierpnia The Times pisze o cudownym leku, ale nie wymienia żadnych nazwisk. Ani Fleminga, który odkrył penicylinę, ani Florea i Haina, bez których by jej nie było. Jednak dzięki wyleczeniu Lamberta informacja o skutecznym leku przeciwbakteryjnym dociera do gabinetu wojennego. Churchill od razu wydaje polecenie powołania Komitetu Penicyliny. Przełom następuje jednak w Stanach Zjednoczonych. Robert Cogill i Andrew Moyer opracowują wydajną metodę produkcji i zgłaszają patent, co oznacza, że inni producenci muszą im zapłacić za udostępnienie technologii. Gdy Fleming się o tym dowiaduje, jest wściekły. Mówi: odkryłem penicylinę i rozdałem ją za darmo dla dobra ludzkości. Dlaczego miałaby stać się monopolem nastawionych na zysk producentów w innym kraju? Po proteście rządu brytyjskiego Amerykanie unieważniają patent. W 1944 roku król Jerzy VI nadaje Flemingowi tytuł szlachecki. A po zakończeniu wojny Komitet Noblowski za wynalezienie penicyliny i jej leczniczego działania przyznają nagrodę dla Fleminga, Haina i Florea. Choć Fleming w wykładzie noblowskim mówi, że do opracowania skutecznego leku przyczyniło się wielu naukowców, a jednocześnie przestrzega, że źle użyta penicylina może być śmiertelnym zagrożeniem dla pacjenta. Fleming staje się żywą legendą. Zewsząd sypią się doktoraty honorowe, nagrody i medale nadawane przez głowy państw. Sam mówi, że on tylko odkrył penicylinę, która stała się lekiem dopiero przy udziale wielu innych naukowców. I choć jego odkrycie uratowało miliony, nie jest w stanie pomóc swojej żonie, która cierpi na chorobę Parkinsona. Sara umiera jesienią 1949 roku. Alexander mówi jednemu z przyjaciół, że jego życie jest złamane. Coraz więcej czasu spędza w laboratorium. Albo całymi tygodniami jeździ z wykładami, bo zapraszają go uniwersytety na całym świecie. Podczas wizyty w Grecji spotyka lekarkę bakteriologii, Amalię Koutsori-Vorekas. Amalia przez rok pracowała w laboratorium szpitala St. Mary's jako stypendystka British Council. Zaprzyjaźniła się nawet z Sarą, bywała w ich wiejskim domu. Teraz odnawiają znajomość. Kontakt utrzymują głównie korespondencyjnie. Jesienią 1952 roku Fleming ponownie jedzie do Aten. Bąka coś niewyraźnie pod nosem, tak że Amalia prosi, by powtórzył. Oświadczyny przychodzą mu z ogromnym trudem, ale ona odpowiada bez namysłu tak. Ślub biorą w Londynie. Ona ma 40 lat, on 71. Niestety niedługo przychodzi im się cieszyć wspólnym życiem. 11 marca 1955 roku Aleksander umiera na zawał serca. Kilka miesięcy po śmierci Fleminga Amalia zwraca się do francuskiego pisarza André Maurieux z propozycją napisania biografii. Udostępnia mu dokumenty, korespondencje i dzienniki oraz pomaga dotrzeć do rodziny i współpracowników. Książka The Life of Sir Alexander Fleming ukazuje się w 1959 roku i przez wiele lat kształtuje popularny obraz uczonego. Amalia Fleming była lekarką i w czasie wojny walczyła w ruchu oporu. Cudem uniknęła śmierci z rąk gestapo. Przyjeżdżając do Londynu miała już sporo publikacji naukowych. W 1967 roku wróciła do Grecji, gdzie po puczu pułkowników zaczęła działać w opozycji. Została aresztowana, ale z powodu nazwiska junta wojskowa, licząc się z międzynarodową opinią publiczną, zwolniła ją i wydaliła, pozbawiając greckiego obywatelstwa. Do Grecji powróciła w 1974 roku i przez 3 kadencje zasiadała w parlamencie. Była działaczką praw człowieka i pierwszą przewodniczącą greckiego komitetu Amnesty International. Postać Aleksandra Fleminga obrosła w wiele mitów i legend. Jeden mówi o tym, że w laboratorium miał potworny bałagan, a resztki kanapek wyrzucał za szafę. I tam miał odkryć pleśń, z której stworzył lek. W 1966 roku ustalono, że pleśń owszem pochodziła z laboratorium, ale piętro niżej, gdzie badania prowadził Charles Letouche. Unoszące się w powietrzu zarodniki prawdopodobnie przedostały się przez wentylację szyb, windy lub korytarz i zanieczyściły jeden z preparatów. Akurat ten na stole Fleminga, który w podobnych okolicznościach odkrył wcześniej lizozym i skojarzył fakty. Krąży też legenda o szkockim farmerze, który uratował tonącego chłopca. Ojciec dziecka chciał mu zapłacić, ale ten odmówił. Wtedy bogaty szlachcic zaproponował, że wyśle na studia jego syna. Po latach syn szlachcica, którym był Winston Churchill, ciężko zachorował. Miała go wyleczyć penicylina, którą wynalazł syn ubogiego farmera. Cóż, ojciec Churchilla nie finansował studiów Fleminga, a Winston Churchill faktycznie zachorował w 1943 roku w Kartaginie w Tunezji, ale uratował go Lord Moran, podając mu sulfapidrynę.
0: Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
2: Ogłoszenie RMF Classic.
3: Australijskiego Parku Narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
4: Zapraszam na wyjątkową podróż w czasie i przestrzeni. U Kajali 90 lat później. Moim gościem będzie Arkady Paweł Fiedler, który końcem sierpnia zakończył podróż śladami dziadka Arkadego Adama Fiedlera, autora wiekopomnej książki Ryby śpiewają w Ukajali.
3: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Uwielbiam kontakt z publicznością. Ja nie mam takiej potrzeby, że ja muszę nagrać teraz płytę. Ja bym chciała wszystkim grać więcej koncertów.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, kobietą wywodzącą się z niezwykle muzykalnej rodziny, Magdą Steczkowską.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
9: Czołówka filmowych tematów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gaz pod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Teldec Classic, Nicolas Arnoncourt, Concentus Musicus Wien i Józef Haydn na instrumentach z epoki.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: I love you, honey bunny.
4: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: Nasza radość jest nie do opisania. Wracamy do Was po wakacjach i o czym będziemy mówić?
3: Powiemy trochę o Wenecji, ale też o tym, co możemy zobaczyć na ekranach kinowych w ten weekend.
2: Zastanowimy się, o co tak naprawdę chodzi z Melem Gibsonem i Ridleyem Scottem.
3: I także zastanowimy się, jaki jest najlepszy serial komediowy, ponieważ doszło do dużego transferu.
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Wyglądało na to, że nikt mu nie wierzy, a wcześniejsza burza medialna i groźby, jakie kierował przeciwko organom ścigania jego brat w poprzedniej sprawie, nie poprawiały sytuacji. Gliniarze i prokuratorka nadzorująca śledztwo ewidentnie uparli się przybić Noa tę sprawę. Liczył, że niczego mu nie udowodnią, ale jego uparte milczenie i to, że jako ostatni widział Darię Walewską żywą, a w jej mieszkaniu były jego ślady, mogło wystarczyć, żeby sąd zarządził o jego aresztowaniu na 3 miesiące, żeby to ostatecznie wyjaśnić. Na dodatek mieszkańcy kamienicy Leny Silewicz społecznie zaaresztowali go, a potem wydali policji jako sprawcę ataku na policjantkę i nikt nie słuchał, że on tylko starał się jej pomóc. Teraz Noa rozumiał, że popełnił błąd, wzbraniając się przed zeznaniami. Tak zawsze nakazywał mu brat, bo im mniej wiedzieli śledczy, tym łatwiej było adwokatowi obracać dowodami. Noa zadzwonił do Alka i zostawił wiadomość na poczcie głosowej. Wątpił, żeby brat nie wiedział o jego zatrzymaniu, ale z jakiegoś powodu chciał go ukarać, bo wciąż nie kwapił się, żeby wyciągać go z aresztu. To wszystko odbierało mu spokój ducha i czuł narastającą panikę, która dławiła w gardle i nie pozwalała zmrużyć oka. Mógł zgrywać chojraka, bawić się w swoje dochodzenia i opierać śledczym podczas rozpytań, ale nie był przestępcą. Strasznie to przeżywał. Bezsenność i zmęczenie sprawiały, że czuł się jak pijany. Latały mu mroczki przed oczami, drżały ręce, słaniał się na nogach. Przymknął teraz powieki i starał się ułożyć w głowie wszystkie dane, które zebrał do sprawy zabójstwa Emilii Strączyk i innych niewykrytych śledztw, które uważał za powiązane. Bo jeśli Lena Silewicz się nie obudzi, będzie zmuszony handlować nimi z prokuratorką. Chciał wybrać spośród nich najatrakcyjniejsze i najłatwiejsze do potwierdzenia dane, ale nie mógł doprowadzić do pogorszenia swojej sytuacji. Większość tych informacji zdobył nielegalnie i mogli faktycznie pomyśleć, że wie o tym wszystkim, bo sam jest łowcą. Jednocześnie gdzieś z tyłu głowy tliła się nadzieja, że czas mija, a wciąż nie stawiają mu zarzutów. To oznaczało, że mają co najwyżej poszlaki i być może niebawem go wypuszczą, chociaż będą dyskretnie inwigilować.
2: Wiem, że nie śpisz, młody.
1: Odezwał się ponownie współwięzień, a potem przekręcił się na bok i zaczął się gramolić w stronę Noa.
2: Słyszę, jak oddychasz.
1: Noa zacisnął usta i starał się nie okazywać złości. Był na skraju wyczerpania i nagle zaczął się bać, czy sobie poradzi, jeśli tamten się na niego rzuci. Zacisnął pięści, spiął się w sobie, a potem poddał, bo wcale nie miał ochoty na bójkę. Skulił się do pozycji embrionalnej, żeby zajmować jak najmniej miejsca na pryczy.
2: Boisz się, gadał tamten. Ty naprawdę ze strachu. Znam ten zapach. Tak śmierdzi tchórz.
1: Nie zbliżaj się, wysyczał Noa.
2: A co mi zrobisz?
1: Więzień był tuż obok.
2: Tak myślałem, że wzięli cię omyłkowo,
1: wyszeptał chuchając w twarz Noa nieświeżym oddechem.
2: Gdybyś był nocnym łowcą, spałbyś jak niemowlę, a pewnie i mnie chciałbyś przydusić.
1: Noa nie wiedział, co odpowiedzieć. Rozpaczliwie zastanawiał się, o co chodzi temu facetowi.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

brat. Jeszcze za dziń świat będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły.